0: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie

0: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o

0: FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie

0: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
0: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosze, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
1: A co w regionie?
4: W Koninie zostanie zamontowanych 77 nowych parkomatów. Kierowcy będą mogli płacić nawet blikiem, przedłużać postój w dowolnym parkomacie, a także odzyskiwać opłatę za niewykorzystany czas. Nowe rozwiązania mają zacząć działać 1 kwietnia przyszłego roku. System obejmie ponad 1600 miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania i na miejskich parkingach. Nowe urządzenia będą wyposażone w ekrany i panele fotowoltaiczne. Zostaną także zintegrowane z konińską kartą mieszkańca, uwzględniając przysługujące jej posiadaczom ulgi. Do tego kontrolerzy ZDM otrzymają urządzenia automatycznie rozpoznające rejestrację. Wiemy też, kiedy będzie możliwe wykupienie nowych abonamentów, co ma duże znaczenie dla mieszkańców bloków zlokalizowanych na terenie płatnej strefy, która od kwietnia ma zostać rozszerzona. Internetowa sprzedaż abonamentów ma ruszyć 10 marca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie informuje, że w związku z organizacją 46. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego w najbliższą niedzielę w godzinach 11:30-13:30 nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, które obejmą ulice 3 Maja, Plater, Skłodowskiej Kiri, Dąbską, Bursztynową i Żeromskiego. Ponadto czasowe ograniczenia wystąpią na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 473 oraz w miejscowościach Zawadki i Powiercie. Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Na cmentarzu parafialnym w Powidzu w powiecie szupeckim przeprowadzono badania archeologiczne, by zweryfikować liczbę osób pochowanych w zbiorowej mogile wojennej. Prace wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który sfinansował to zadanie. Potrzeba ekshumacji wynikała z rozbieżności w dokumentach. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Gnieźnie w 1939 roku Niemcy rozstrzelali w Wylatkowie 4 mężczyzn, których następnie pochowano w Powidzu. Na istniejącym nagrobku widniały jednak tylko 2 nazwiska: Mariana Biziela i Franciszka Rożka. Specjaliści odkryli na głębokości około 1 metra szczątki 2 drewnianych trumien oraz 2 szkielety mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Analiza antropologiczna wykazała u obu zmarłych śmiertelne rany głowy pochodzenia postrzałowego. Przy ciałach znaleziono guziki, klamry oraz spinki do mankietów. Wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych potwierdziły więc, że w mogile faktycznie spoczywają tylko 2 osoby.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.

0: Dołącz do sieci kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Kuratorium Oświaty w Poznaniu kieruje do wielkopolskich placówek edukacyjnych materiały dydaktyczne i porady dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa każdej społeczności szkolnej. Głównym elementem przekazywanych pakietów są grafiki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instruktaż określa 6 zasad postępowania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika. W skrócie chodzi o zachowanie spokoju, ucieczkę w miarę możliwości, ostrzeżenie innych osób, obronę wyłącznie w ostateczności, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń przybyłych służb. Dyrektorzy szkół w całym naszym regionie zostali zobowiązani do umieszczenia w widocznych miejscach plakatów z numerem alarmowym 112 i telefonami zaufania. Do szkół trafiają też poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz materiały pomagające w prowadzeniu rozmów z rodzicami. Wszystkie pliki udostępniono także w internecie na stronach Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. A jutro o 10 w budynku Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D komendant miejski policji wspólnie z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej organizują spotkanie dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego organizuje 17. edycję konferencji z cyklu Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Centrum Kultury w Kleczewie. Tegoroczne spotkanie poświęcono tematowi od geologii do geoturystyki, przyroda, dziedzictwo przemysłowe a rozwój. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli m.in. na przeprowadzenie transmisji na żywo w internecie z wykładów oraz opublikowanie nagrań w serwisach społecznościowych, co umożliwi zdalny udział osobom z całego regionu. Popularne naukowe wydarzenie skupi się na łączeniu ochrony walorów przyrodniczych z przemysłowym dziedzictwem oraz potencjałem turystycznym. Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego zrzesza m.in. samorządy z Kujaw i Wielkopolski, w tym z powiatu konińskiego. W tym gronie są gminy Powic, Ostrowite, Kleczew, Wilczyn, Witkowo, Jeziora Wielkie, Orchowo oraz Trzemeszno.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Wiadomości Konin FM.
1: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowuje nowy projekt pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. O pracach nad tą inicjatywą poinformował rektor uczelni profesor dr habilitowany Artur Zimne. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2028-2034 i stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie dotychczasowymi programami podnoszącymi kwalifikacje mieszkańców regionu. Obecnie uczelnia znajduje się na półmetku projektu oferującego bezpłatne studia niestacjonarne, kursy oraz szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Liczba chętnych dwukrotnie przewyższyła wstępne oczekiwania władz Akademii. Kolejnym etapem ma być kontynuacja bezpłatnej oferty edukacyjnej wpisującej się w inteligentne specjalizacje subregionu konińskiego. Plan dotyczy również wykorzystania potencjału technicznego i inżynieryjnego uczelni. Państwowa Akademia zamierza nawiązać ścisłą współpracę badawczo-wdrożeniową z lokalnymi przedsiębiorstwami, pomagając im w opracowywaniu nowoczesnych produktów i procesów technologicznych. Eksperci medyczni przypominają rodzicom o konieczności weryfikacji aktualności szczepień ochronnych. Prawidłowa realizacja kalendarza szczepień pozwala skutecznie chronić najmłodszych przed groźnymi chorobami zakaźnymi w trakcie całego roku szkolnego. Program szczepień obowiązkowych obejmuje dawki przypominające w kluczowych etapach rozwoju dziecka. W 6 roku życia podaje się szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce oraz polio. Następne dawki przypominające przypadają na 14 oraz 19 rok życia. Równolegle specjaliści zalecają dodatkową ochronę w sezonie infekcyjnym obejmującą coroczne szczepienia przeciwko grypie od 6 miesiąca życia oraz bezpłatny program szczepień przeciw HPV dla młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Wszelkie informacje o historii uodparniania można sprawdzić w książeczce szczepień lub na internetowym koncie pacjenta, wyjaśnia Wielkopolski Sanepid. Szczegółowych konsultacji w tym zakresie udzielają lekarze rodzinni w każdej konińskiej osiedlowej przychodni. Księża Marianie, opiekunowie Licheńskiego Sanktuarium, zapraszają mieszkańców Wielkopolski, władze państwowe i samorządowe oraz pielgrzymów z całego kraju do włączenia się w nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju. Stanęliśmy w obliczu smutnych i niepokojących realiów życia społecznego i międzynarodowego, w którym narasta agresja, przemoc, nienawiść oraz uwidacznia się brak pokoju i nadziei. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że obraz jutra, jaki rysuje się przed ludzkością, bezbarwny i niepewny, powoduje, iż człowiek boi się przyszłości, pogrąża w coraz większej trwodze i lęku o swoje istnienie. Nie można się temu dziwić, gdyż pokój jest dobrem najwyższym, które zapewnia ludzkości rozwój i dobrostan. Jego utrata prowadzi do destabilizacji życia jednostki i wprowadza chaos społeczny, czytamy w zapowiedzi modlitewnego wydarzenia zaplanowanego na najbliższą niedzielę. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza 18 października najpierw na mszę w bazylice o godzinie 12, a następnie na różaniec, który mają poprowadzić przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego różnego szczebla. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Yoga na Wysokości. Taka praktyka to propozycja skierowana do wszystkich osób, które pragną zadbać o sprawność fizyczną, rozładować skumulowane napięcia oraz znaleźć chwilę wytchnienia w unikalnej przestrzeni Galerii Sztuki, i to zabytkowej. Program zajęć skoncentruje się na uważnym ruchu, ćwiczeniach oddechowych oraz bezpiecznej pracy z kręgosłupem. Regularne ćwiczenia pomagają podobno wzmocnić ciało, rozluźnić spięte mięśnie oraz poprawić ogólną ruchomość stawów. Spotkania mają charakter otwarty i są przystosowane także dla osób początkujących bez wcześniejszego doświadczenia czy bez dużej rozciągliwości. Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka. Wystarczy przynieść własną matę do ćwiczeń oraz założyć wygodny strój sportowy, by w bezpieczny sposób pracować z ciałem na miarę indywidualnych możliwości. Najbliższe terminy tych ćwiczeń w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień to 20 października, potem 17 listopada i 8 grudnia, zawsze o godzinie 18:30.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM reklama.
1: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: A co w regionie?
3: Zostało już tylko kilka dni, przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza. Farmerzy mają czas do 18 października na zgłoszenie uwag do obywatelskiego projektu zmian w prawie łowieckim. Wielkopolska Izba ostrzega, że proponowane przepisy mogą utrudnić prowadzenie gospodarki łowieckiej i doprowadzić do wzrostu szkód w uprawach. Zdaniem Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego, mimo pewnych korzystnych propozycji, całość nie zabezpiecza interesów producentów rolnych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozbudowanych procedur administracyjnych, ograniczenia wpływu izb rolniczych oraz skuteczności szacowania szkód i zwalczania zagrożeń epizootycznych. WIR obawia się, że utrudnienia w planowaniu odstrzałów mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu liczebności dzikich zwierząt i zwiększenia strat w gospodarstwach. Izba zwracała również uwagę, że wzmocnienie praw właścicieli gruntów bez odpowiednich zabezpieczeń może tworzyć miejsca, w których zwierzęta będą się gromadzić, powodując straty w sąsiednich gospodarstwach. Dlatego WIR apeluje o udział rolników w konsultacjach prowadzonych jeszcze do najbliższej niedzieli na sejmowej platformie cyfrowej. Coraz lepsze wyniki jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Poznańska Ławica w poprzednim miesiącu obsłużyła o 2% więcej pasażerów niż rok temu. Patrząc szerzej, Wielkopolskie Lotnisko po trzech kwartałach 2026 roku ma już 3 383 941 pasażerów. To wynik niewiele niższy niż liczba pasażerów obsłużonych przez cały 2024 rok. Gmina Olszówka podpisała umowę na realizację inwestycji w szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Ponentowie Górnym II. Całkowity koszt zaplanowanych robót budowlanych wynosi ponad 1 283 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oraz przebudowę głównego budynku placówki oświatowej. W ramach prac terenowych zaplanowano również modernizację zjazdów z drogi powiatowej na działkę szkolną oraz przebudowę odcinka chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Kluczowym celem realizowanego projektu jest dostosowanie szkolnej infrastruktury oraz jej otoczenia do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzone modernizacje wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji. Inwestycja stanowi kolejny etap tworzenia bezpiecznych warunków do nauki w tej gminie w subregionie konińskim.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
2: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
3: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
2: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
1: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
4: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
1: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
5: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
1: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
0: Konin FM. Pogoda.
6: Dzisiaj w Koninie maksymalnie 13 stopni, jutro w naszym mieście cieplej, 15 kresek. A teraz mamy 8 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 10 do w porywach 19 km na godzinę i ciśnienie 1027 hektopaskali. Zarówno wiatr, jak i ciśnienie będą przez najbliższe godziny na stałym poziomie. Temperatura też tak będzie powoli sobie wzrastała.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, w czwartek. Za chwilę ważna informacja dla mieszkańców 5. osiedla w Koninie. Dzisiaj pojawi się tam sporo strażaków, policjantów i karetek. A spokojnie, to zaplanowane ćwiczenia ratownicze. Później Stare Miasto i pani Jadwiga, której wieloletnią działalność na rzecz seniorów doceniono w wojewódzkim konkursie.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzisiaj na piątym osiedlu w Koninie będzie można zobaczyć dużą liczbę samochodów strażackich, radiowozów i karetek. W rejonie Wieżowca przy ulicy Wyszyńskiego 9 odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Działania rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do 14.30. Scenariusz zakłada pożar w budynku wielorodzinnym i konieczność ewakuacji jego mieszkańców. Strażacy przećwiczą wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, a wyznaczone osoby zostaną przywiezione autobusami do miejsca tymczasowego pobytu. Sprawdzona zostanie również pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpraca Straży Pożarnej, Policji, ratowników medycznych i miejskich służb. W okolicy Wyszyńskiego 9 trzeba się zatem liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu i ograniczonym dostępem do terenu wokół budynku. I najważniejsze, jeżeli dzisiaj zobaczycie tam akcję ratowniczą, to pamiętajcie, że to zaplanowane ćwiczenia, a nie rzeczywisty pożar.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
7: Reklama. Konin FM.
8: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Jedynka z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 15 dzień października, jest to czwartek, a imieniny obchodzą Jadwiga i Teresa. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu Światowy Dzień Mycia Rąk, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi oraz Dzień Dziecka Utraconego. Dzień Dziecka Utraconego jest dniem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzeniem lub po przyjściu na świat. To także Dzień Solidarności z rodzicami i rodzinami, które doświadczyły takiej straty. Czasem najważniejsza jest po prostu obecność, zrozumienie i uszanowanie czyjejś żałoby.
0: Kartka z kalendarza.
1: Kalendarium zaczynamy od roku 1582, kiedy w Polsce i kilku innych europejskich państwach wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Po czwartku 4 października od razu nastąpił piątek 15 października. Już o tym wspominałem, chyba 4. Z kalendarza usunięto część dni, konkretnie 10, żeby skorygować narastającą przez stulecia rozbieżność między kalendarzem a rokiem astronomicznym. Tak weszła w życie reforma gregoriańska. Czyli dokładnie tego dnia nasi przodkowie obudzili się 10 dni później, chociaż spali tylko jedną noc i przy okazji biologicznie się przy tym nie postarzeli. W 1817 roku w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko, bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej i naczelnik insurekcji z 1794 roku. Jego imieniem nazwano później ulice, szkoły, pomniki, a nawet najwyższy szczyt Australii. Dzisiaj mija 209 lat od jego śmierci. W 1917 roku we Francji rozstrzelono Matę Hari, słynną holenderską tancerkę oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Niemiec podczas I wojny światowej. Jej prawdziwe nazwisko brzmiała Margareta Gertruda Celle. Historia Maty Hari stała się później inspiracją dla niezliczonych książek i filmów, chociaż rzeczywista skala jej działalności szpiegowskiej do dzisiaj budzi spory historyków. W 1946 roku Hermann Göring, jeden z najważniejszych przywódców nazistowskich Niemiec, popełnił samobójstwo w więzieniu w Norymberdze. Był skazany na śmierć za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Odebrał sobie życie za pomocą trucizny na kilka godzin przed planowaną egzekucją i do dzisiaj nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, w jaki sposób zdobył kapsułkę z cyjankiem. W 1997 roku na pustyni Black Rock w amerykańskiej Nevadzie brytyjski kierowca Andy Green dokonał czegoś, co wcześniej wydawało się niemal niemożliwe. Prowadząc pojazd Trust SSC napędzony dwoma silnikami odrzutowymi, przekroczył barierę dźwięku na lądzie. Oficjalny rekord wyniósł prawie 1228 km na godzinę i co ciekawe, mimo upływu niemal 3 dekad nie został do dzisiaj pobity. Ciekawe, czy fotoradar w Węglewie niedaleko kościoła, niedaleko cmentarza ma taki zakres pomiarowy, żeby taką prędkość ogarnąć. W 2003 roku Chiny wysłały w kosmos swojego pierwszego astronautę, Yang Liwei. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, bo chińskiego to się za bardzo nie uczyłem. Wystartował na pokładzie statku Shenzhou 5 i tutaj też nie wiem, czy dobrze. Okrążył Ziemię 14 razy. Chiny stały się tym samym trzecim państwem po Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych, które samodzielnie wysłało człowieka na orbitę.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lincu, gdzie Lask przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra. 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Matim Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwejowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashley Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
3: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Frank, czy na Ashley Kruger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
2: A mecz Świątek zacznie się o 13. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nel i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po 4 kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Jadwiga Janiak ze Starego Miasta została wyróżniona w wojewódzkim konkursie Viva Wielkopolski Senior. Doceniono jej wieloletnią pracę społeczną i zaangażowanie na rzecz starszych mieszkańców gminy. Pani Jadwiga od 2013 roku kieruje klubem seniora w Starym Mieście, który skupia obecnie 63 osoby. Organizuje wyjazdy, spotkania ze specjalistami i wydarzenia integracyjne, ale szczególnie zależy jej też na łączeniu pokoleń. Seniorzy biorą udział m.in. we wspólnych warsztatach kulinarnych, czytają dzieciom książki i uczestniczą w zawodach sportowych. Jadwiga Janiak wcześniej pracowała jako nauczycielka, była również radną gminy i działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Wojewódzkie wyróżnienie jest więc podsumowaniem wielu lat pracy, dzięki której seniorzy ze Starego Miasta mają okazję aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
4: Muzyka i głos AI.

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm. Reklama.
5: Konin FM.

0: Od 8 do 16 bez energii będzie część Woli Spławieckiej. Od 9 do 13 wyłączenia zaplanowano w części Wieruszewa, Włodzimirowa, m.in. przy ulicach Sadowej i Szkolnej oraz Woli Łaszczowej. Od 9 do 16 prądu nie będzie w części Krzymowa przy ulicy Głównej. Między 10 a 12 wyłączenia obejmą część Gajówki i Chlebowa, a od 11 do 14 bez energii będą wybrane posesje w Głodowie, Rososze, Rososze Pierwszej i Rososze Kolonii.
1: Konin FM.
2: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Reklama.
14: Zatrzymani za podpalenie starnika czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów.
1: Wiadomości Konin FM.
14: Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
15: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
16: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
15: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL PL zamiast adresu zameldowania, miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
16: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
15: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
14: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
13: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
14: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
17: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
14: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Spodziewajmy się dzisiaj 13 stopni w Koninie, jutro będzie cieplej, jutro 15 kresek w naszym pięknym mieście, a teraz mamy cały czas w Wielkopolsce około 8 stopni, wiatr też podobnie, 9 w porywach, 18 km na godzinę i tak samo bez zmian ciśnienia od rana 1027 hektopaskali i na takim poziomie jeszcze przez najbliższy czas będzie się utrzymywało.
18: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry, po ósmej w czwartek. Za chwilę o dużych zmianach w konińskiej strefie płatnego parkowania. Będą nowe parkomaty, nowe możliwości płatności. Od marca ruszy sprzedaż abonamentów. Później powic i badania archeologiczne wojennej mogiły. Historyczne dokumenty mówiły o 4 ofiarach, ale pod nagrobkiem znaleziono szczątki 2 osób. W tej godzinie Łężyn się pojawi i przygotowania do stworzenia nowej miejskiej plaży nad Jeziorem Pątnowskim, a przed 9 sam Pątnów i dniowy piąteczek. Brzmi smacznie i tajemniczo trochę.
1: Konin FM.
19: I've been fighting.

0: Duże zmiany czekają Konińską strefę płatnego parkowania. Od 1 kwietnia przyszłego roku ma działać nowy system, a wraz z nim pojawi się aż 77 nowych parkomatów. Kierowcy będą mogli płacić blikiem, przedłużyć swój postój w dowolnym parkomacie, a nawet odzyskać pieniądze za niewykorzystany czas parkowania. System zostanie połączony z Konińską Kartą Mieszkańca, tak żeby automatycznie uwzględniać przysługujące jej posiadaczom ulgi. Zmieni się także sposób kontroli opłat. Kontrolerzy Zarządu Dróg Miejskich dostaną urządzenia automatycznie odczytujące numery rejestracyjne pojazdów. To chyba dobrze, bo wreszcie skończy się sytuacja, kiedy płacę aplikacją, a później znajduję za szybą mandat. Ważna informacja dotyczy też mieszkańców, którzy korzystają z abonamentów parkingowych. Od początku kwietnia strefa ma zostać rozszerzona, a to oznacza zmiany również dla osób mieszkających w jej granicach. Internetowa sprzedaż nowych abonamentów rozpocznie się 10 marca. Przypomnę, nowy system parkowania ma zacząć działać 1 kwietnia 2027 roku.
1: Konin FM. Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Firma Fugo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85 zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
8: Muzyka i głos AI.
9: To Twój nowy dzienny flow. Żelek zde, robisz show. Zęby skaczą już z radości, bo Devitum wzmacnia jakości. Ty jak duma słońca.

0: Biegnij, Stefan, biegnij!
1: A gdzie mam biec?
0: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
0: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

0: Na cmentarzu parafialnym w Powidzu przeprowadzono badania archeologiczne zbiorowej mogiły z czasów II wojny światowej. A chodziło o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach dotyczących osób zamordowanych przez Niemców w 1939. Według materiałów IPN-u i Archiwum Państwowego w Gnieźnie w Wylatkowie rozstrzelono wtedy 4 mężczyzn, których następnie pochowano w Powidzu. Tymczasem na nagrobku znajdowały się tylko 2 nazwiska – Mariana Biziela i Franciszka Rożka. Badacze postanowili więc sprawdzić, ile osób rzeczywiście spoczywa w mogile. Na głębokości około metra odnaleźli pozostałości 2 drewnianych trumien i 2 szkielety mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Badania antropologiczne wykazały, że obaj zginęli od postrzałów w głowę. Przy szczątkach znaleziono również guziki, klamry i spinki do mankietów. Wyniki potwierdzają więc, że w badanej mogile spoczywają 2 osoby, a nie 4, jak mogły sugerować historyczne dokumenty.
1: Konin FM.

0: Także lokalnie.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. CBA w siedzibie PZPN-u, jak podaje Onet, funkcjonariusze weszli do siedziby związku wczoraj i poprosili o dokumentację dotyczącą umowy z Publicon Sport. Wrocławska firma obsługiwała umowy sponsorskie PZPN-u od 2023 roku. Pobierała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu oraz wysokie prowizje według portalu, także za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Festiwal goli w piłkarskiej Lidze Mistrzów. 46 bramek jednego wieczoru to nowy rekord. Świetne widowisko obejrzeli kibice w Manchesterze. City przegrało z Paris Saint-Germain 2-4. W Rzymie Real Madrid pokonał AS Rome 4-3, choć na 10 minut przed końcem przegrywał 1-3. Jakub Kiwior zagrał cały mecz, a Oskar Pietuszewski wszedł na pół godziny, ale ich FC Porto przegrało w Sewilli z Betisem 2-3. Aston Villa aż 6-0 pokonała Fenerbahce, a najwięcej, bo 9 goli obejrzeli kibice w Lincu, gdzie mistrz Austrii przegrał z Liverpoolem 3-6. Po dwóch kolejkach komplet punktów ma aż 9 zespołów. A dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy powalczą polskie drużyny. Obie zagrają u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, z Araratem Armenia. Na ławce Jagi usiądzie trener Adrian Siemieniec, który w Ekstraklasie został zawieszony na 6 meczów.
8: Bardzo się cieszę. Wygodniało już jest to, chociaż pewnie niektórzy mniej życzliwi powiedzieliby, że już tyle zjadłem w życiu, że nie powinienem być głodny, mam z czego brać, ale generalnie jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia tam przy linii na ławce i cieszę się na spotkanie.
7: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Nasze drużyny w pierwszej kolejce przegrały swoje mecze. Kolejosz w Londynie z Crystal Palace 0-4, a Jaga w Pireusie z Olympiakosem 1-2. Nieudana inauguracja koszykarskiej Euroligi dla mistrzyń Polski. AZS UMC z Lublin przegrał w Stambule z Elmak Konut 61-85. Drugiej porażki w Pucharze Europy doznał z kolei Śląsk Wrocław. W trzeciej kolejce przegrał u siebie z Napoli Basketball 82-86.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Coraz bliżej do stworzenia nowej miejskiej plaży w Koninie. A tym razem chodzi o Łężyn i teren nad Jeziorem Pątnowskim. Miasto ma już gotową koncepcję architektoniczno-budowlaną i prowadzi kolejne przygotowania do inwestycji. Dopełniono formalności związanych ze zgłoszeniem wodnoprawnym dotyczącym kąpieliska na lata 27-29. Jest też zezwolenie na usunięcie przybrzeżnej trzciny. Przeprowadzono już inwentaryzację drzew i ptaków obejmującą 156 drzew. Urzędnicy czekają teraz na decyzje dotyczące planowanej wycinki. W najbliższym czasie koniński MOSiR ma rozpocząć oczyszczanie terenu z samosiejek. Dopiero później przyjdzie czas na właściwe przygotowanie plaży. Teren zostanie odpowiednio ukształtowany, pojawi się piasek, leżaki oraz żagle zapewniające cień. Docelowo Łężyn ma więc zyskać nowe miejskie miejsce wypoczynku nad wodą.
1: Jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa kod 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
0: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. Reklama.
4: Konin FM. Konin FM.
5: Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.

0: Wybierze lokalnie.
1: Budzimy.
0: Wschodnią Wielkopolskę.
2: Jutro w Podnowie będzie można sprawdzić, ile dobrego da się przygotować z jednej dyni. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje kolejne spotkanie integracyjne, tym razem pod nazwą Dyniowy Piąteczek. W menu są trzy potrawy. Będzie aromatyczna zupa dyniowa, będzie ciasto z dyni oraz placki ziemniaczano-dyniowe. I nie chodzi wyłącznie o degustację. Mieszkańcy będą wspólnie przygotowywać jedzenie, wymieniać się przepisami i po prostu spędzać się razem czas. Początek jutro o 16 w siedzibie Stowarzyszenia w Pątnowie.
3: Konin FM.
4: Reklama.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
4: Reklama.
10: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym, sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty. Mamy najnowszy raport.
3: Wiadomości Konin FM.
10: Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiS-u i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała trzy osoby, które były najbardziej agresywne w stosunku do funkcjonariuszy. Słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
11: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
10: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci czterech młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
12: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
10: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
13: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
10: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
14: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
10: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
3: Konin FM. Pogoda.
4: Dzisiaj 13 stopni w Koninie, jutro spodziewajmy się 15 kresek w naszym mieście. Teraz mamy w Wielkopolsce 8-9 stopni, to temperatura powoli rośnie. No i jeśli chodzi o pozostałe parametry, to tutaj bez zmian. Bez zmiany, tak jak godzinę temu wiatr. 9 km na godzinę w porywach 18 i bez zmiany ciśnienia od samego rana 1027 hektopaskali w naszym regionie.
0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzień dobry, po 9 w czwartek. Już za chwilę o szkołach z naszego regionu, w których młodzież uczy się rozpoznawać fałszywe informacje. Bo 1000 polubień w internecie wcale nie oznacza, że ktoś napisał prawdę. Później duży sukces uczniów konińskiego CKU. Ich drużyna znalazła się na podium ogólnopolskiego konkursu musztry. W tej godzinie także konińska biblioteka i spotkanie z pisarzem, który oprócz kryminałów ma w repertuarze również własne piosenki żeglarskie. Przed 9 podam datę kolejnych barburkowych regat żeglarskich na Jeziorze Pątnowskim, bo to jedna z tych imprez, podczas których koniec jesieni wcale nie oznacza końca sezonu na wodzie.

Nie wszystko, co widzimy w internecie, jest prawdą. I właśnie tego uczą się teraz uczniowie szkół z aglomeracji konińskiej w ramach akcji Czysty Przekaz. Chodzi o rozpoznawanie fałszywych wiadomości, manipulacji i zwykłych internetowych plotek. Eksperci zwracają uwagę na kilka rzeczy, o których łatwo zapomnieć podczas codziennego przeglądania sieci. Po pierwsze, zdjęcie nie zawsze pokazuje prawdziwe wydarzenie. Może być przerobione, wyrwane z kontekstu albo całkowicie wygenerowane komputerowo. A po drugie, popularność wpisu nie świadczy o jego wiarygodności. Nawet tysiące polubień nie sprawiają, że nieprawdziwa informacja nagle staje się faktem. Po trzecie, warto czytać coś więcej niż sam nagłówek, bo sensacyjny tytuł często niewiele ma wspólnego z rzeczywistą treścią artykułu. Organizatorzy akcji przypominają więc młodzieży prostą zasadę: zanim coś udostępnisz, sprawdź, czy rzeczywiście jest to prawdziwe.

0: kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedzielę handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Azotowej.

uczniowie konińskiego CKU zdobyli trzecie miejsce w trzecim ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Finał zawodów odbył się w Akademii Policyjnej w Szczytnie. Drużyna zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego rywalizowała z 14 zespołami z całej Polski. Wcześniej konienianie wygrali eliminacje wojewódzkie, które odbyły się na naszym Placu Wolności. Do ogólnopolskich zawodów przygotowywali się pod kierunkiem podinspektora Tomasza Biernata z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Podczas finału uczestnicy musieli wykonać 10 obowiązkowych zadań z zakresu musztry i ceremoniału służb mundurowych. Liczyły się precyzja, synchronizacja, dyscyplina i współpraca całego zespołu. Ostatecznie konińska drużyna zajęła trzecie miejsce w kraju. Konin FM.

0: sprzedaży lokalnie. Reklama.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
4: My zarówno dla nas Ararat, i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większy powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba Państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe, bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
3: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
5: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
3: Meczy w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13:00 zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie kolejne spotkanie autorskie. Tym razem gościem będzie Krzysztof Beśka, pisarz, poeta i muzyk znany m.in. z kryminałów i powieści historycznych. Spotkanie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Autor opowie o swojej twórczości, o tym, czym różni się pisanie współczesnego kryminału od kryminału retro, a także o popularnej serii książek z detektywem Stanisławem Bergiem. Będą również anegdoty z jego pracy dziennikarskiej i spotkań ze znanymi postaciami polskiego kina oraz teatru. Ale na samej rozmowie się nie kończy. Krzysztof Beśka przygotował także recital własnych piosenek żaglarskich przy akompaniamencie gitary akustycznej. Początek w sobotę o 16:00 w Bibliotece Przydworcowej i wstęp jest bezpłatny.
1: Konin FM.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

powiedział, że w listopadzie nie można jeszcze żeglować. Na jeziorze Pątnowskim w Koninie przygotowywana jest już 32. edycja zimowych regat barburkowych. Zawody odbędą się 7 listopada, start o 10 z przystani żeglarskiej w Pątnowie. Do rywalizacji mogą dołączyć żeglarze z całej Polski. To wydarzenie ma w naszym regionie wieloletnią tradycję. Konińskie jeziora są wyjątkowe, bo przez lata wykorzystywano je w systemie chłodzenia elektrowni. Podgrzewana w ten sposób woda sprawia, że część akwenów pozostaje wolna od lodu nawet w chłodniejszych miesiącach i właśnie dlatego sezon żeglarski może tutaj trwać znacznie dłużej niż w innych częściach Polski. Organizatorem wydarzenia jest klub żeglarski przy kopalni węgla brunatnego Konin. Na koniec jeszcze raz przypomnienie dla mieszkańców 5. osiedla. Właśnie o 10:00 powinny rozpocząć się ćwiczenia ratownicze w rejonie wieżowca przy Wyszyńskiego 9. Będzie tam symulowany pożar, ewakuacja mieszkańców i duża liczba pojazdów służb. Ćwiczenia potrwają do 14:30. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc widok strażaków i karetek przy budynku nie oznacza rzeczywistego zagrożenia. To już koniec na dzisiaj. Życzę Państwu udanego dnia.

0: ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
0: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
0: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
4: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
0: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
1: A co w regionie?
5: Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego organizuje 17. edycję konferencji z cyklu Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Centrum Kultury w Kleczewie. Tegoroczne spotkanie poświęcono tematowi od geologii do geoturystyki, przyroda, dziedzictwo przemysłowe a rozwój. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli m.in. na przeprowadzenie transmisji na żywo w internecie z wykładów oraz opublikowanie nagrań w serwisach społecznościowych, co umożliwi zdalny udział osobom z całego regionu. Popularne naukowe wydarzenie skupi się na łączeniu ochrony walorów przyrodniczych z przemysłowym dziedzictwem oraz potencjałem turystycznym. Stowarzyszenie Powickiego Parku Krajobrazowego zrzesza m.in. samorządy z Kujaw i Wielkopolski, w tym z powiatu konińskiego. W tym gronie są gminy Powic, Ostrowite, Kleczew, Wilczyn, Witkowo, Jeziora Wielkie, Orchowo oraz Trzemeszno.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś w zachodniej połowie kraju oraz w centrum słonecznie i sucho, na Podlasiu, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pochmurno z przelotnym deszczem. Wiatr na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, a na termometrach od 8 stopni u podnóża gór i 10 na wschodzie, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie Polski.

0: czwartek. Odliczamy jeden dzień do weekendu. Dziś naprawdę sympatyczny jesienny dzień. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, po 10 w mininy Jadwigi i Teresy. Dziś cała plejada gwiazd, czyli aż 7 świąt nietypowych. Zacznijmy od pierwszego z nich. Dzień mycia rąk, później dzień walki z rakiem piersi, dzień medytacji, dzień białej laski, dzień dziecka utraconego, dzień kobiet wiejskich i święto wojsk radiotechnicznych. Dziś słońce od 7 do 17.42, do 15 wasze ulubione przeboje, a w tej godzinie także informacje ze świata seriali.
1: Konin FM.

0: Lin FM.
1: Pani Rancza, mamy niestety niezbyt dobre wiadomości. Jeśli liczyliście na kolejne sezony i dalsze losy mieszkańców Wilkowej, to na razie trzeba odłożyć te nadzieje. Producent serialu, Maciej Strzębosz, jasno zadeklarował, że 6 odcinków 11 serii zatytułowanej Rancho Zemsta Wiedźm to ostatnie odcinki tej produkcji. Wcześniej pojawiły się zapowiedzi, że być może powstaną nawet 12 i 13 sezon, ale te plany nie są przesądzone. Jest jednak małe światełko w tunelu. Producent wspomniał o możliwych prequelach, powieściach i grze planszowej związanej ze światem rancha. Na razie pozostaje więc czekać na nowe odcinki i mieć nadzieję, że Wilkowyje czymś jeszcze nas zaskoczą. Bo przecież niektóre serialowe miejsca zostają z nami na długo, nawet gdy ekranowa historia dobiega końca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

W wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZN.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: 10 134 zł. Taką kwotę otrzymało hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Koninie od Centrum Handlowego Ferio. Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu zorganizowano akcję Parkujesz, pomagasz. Ferio przekazało darowiznę na rzecz hospicjum, przeliczając liczbę zaparkowanych tego dnia samochodów i motocykli na pieniądze. Takiego wyniku nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania klientów Centrum Handlowego, którzy licznie przybyli do Ferio w Starym Mieście koło Konina. Ambasadorem akcji był pianista i improwizator znany z Filharmonii Dowcipu Waldemar Malicki. Wydarzenie wspierały także samorządowe władze. Efekt? Ponad 10 tysięcy złotych, które trafiły właśnie do hospicjum w Koninie. Placówka działająca na osiedlu Glinka opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Wraz z Centrum Handlowym Ferio Konin zachęcamy, by wspierać konińskie hospicjum na różne sposoby, także poprzez pomoc w formie wolontariatu. Kuratorium Oświaty w Poznaniu kieruje do wielkopolskich placówek edukacyjnych materiały dydaktyczne i porady dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa każdej społeczności szkolnej. Głównym elementem przekazywanych pakietów są grafiki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instruktaż określa 6 zasad postępowania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika. W skrócie chodzi o zachowanie spokoju, ucieczkę w miarę możliwości, ostrzeżenie innych osób, obronę wyłącznie w ostateczności, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń przybyłych służb. Dyrektorzy szkół w całym naszym regionie zostali zobowiązani do umieszczenia w widocznych miejscach plakatów z numerem alarmowym 112 i telefonami zaufania. Do szkół trafiają też poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz materiały pomagające w prowadzeniu rozmów z rodzicami. Wszystkie pliki udostępniono także w internecie na stronach Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. A jutro o 10 w budynku Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D komendant miejski policji wspólnie z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej organizują spotkanie dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowuje nowy projekt pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. O pracach nad tą inicjatywą poinformował rektor uczelni profesor dr habilitowany Artur Zimne. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2028-2034 i stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie dotychczasowymi programami podnoszącymi kwalifikacje mieszkańców regionu. Obecnie uczelnia znajduje się na półmetku projektu oferującego bezpłatne studia niestacjonarne, kursy oraz szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Liczba chętnych dwukrotnie przewyższyła wstępne oczekiwania władz Akademii. Kolejnym etapem ma być kontynuacja bezpłatnej oferty edukacyjnej wpisującej się w inteligentne specjalizacje subregionu konińskiego. Plan dotyczy również wykorzystania potencjału technicznego i inżynieryjnego uczelni. Państwowa Akademia zamierza nawiązać ścisłą współpracę badawczo-wdrożeniową z lokalnymi przedsiębiorstwami, pomagając im w opracowywaniu nowoczesnych produktów i procesów technologicznych. Uwaga na oszustów. Do mieszkańców Konina może dzwonić osoba twierdząca, że przeprowadza telefoniczną ankietę. Pytanie dotyczy tego, czy domownicy w ostatnich miesiącach wyjeżdżali poza granicę kraju. Oszustka podaje dokładny adres osoby, do której telefonuje, co może wzbudzić zaufanie. Jednak może to być próba wybadania, czy warto włamać się do naszego mieszkania. Przestępcy mogą w ten sposób sprawdzić, jak często jesteśmy nieobecni. Inny powtarzający się w regionie problem to podejrzane wiadomości e-mail, SMS lub na komunikatorach społecznościowych. Jeśli zauważymy próbę oszustwa w formie korespondencji lub odbierzemy podejrzany telefon, takie incydenty można zgłaszać przez stronę CERT.pl, czyli państwową, wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się cyberbezpieczeństwem lub dzwoniąc bezpośrednio na policję. Bądźmy ostrożni i wyczulmy na takie sytuacje, zwłaszcza bliskich nam seniorów. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się telefoniczne rozmowy z oszustami, którzy stosują uwiarygadniające ich socjotechniki.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM.
2: We wrześniu trwa kompleksowy remont amfiteatru imienia Anny Jantar. To dobrze znany obiekt w parku imienia dzieci wrześnińskich, który przejdzie sporą metamorfozę. Przetarg na przebudowę zakończono w październiku ubiegłego roku, a mieszkańcom pokazano już wizualizacje przedstawiające przyszły wygląd tego miejsca. Zmiany obejmą również przestrzeń przed amfiteatrem, nazywaną kołem. Zaplanowano tam m.in. nowe kwietniki, ławki i pergole. Cała inwestycja ma kosztować około 8 500 000 zł, z czego 6 800 000 stanowi przyznana gminie dotacja. Zgodnie z zapowiedziami prace mają zakończyć się do końca tego roku. Trzymamy więc kciuki za sprawną realizację, bo odnowiony amfiteatr może znów stać się pięknym miejscem spotkań, koncertów i wspólnego spędzania czasu.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
7: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: to się opłaca.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Reklama.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pytacie mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
4: W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
5: Reklama. Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
7: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
8: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
7: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
9: Ostatnio pan Świączkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
7: Oprócz budżetu Trybunału, Zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
5: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
10: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
5: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
11: który wetuje, jak leci, wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
5: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
6: A co w regionie?
12: Eksperci medyczni przypominają rodzicom o konieczności weryfikacji aktualności szczepień ochronnych. Prawidłowa realizacja kalendarza szczepień pozwala skutecznie chronić najmłodszych przed groźnymi chorobami zakaźnymi w trakcie całego roku szkolnego. Program szczepień obowiązkowych obejmuje dawki przypominające w kluczowych etapach rozwoju dziecka. W 6 roku życia podaje się szczepionki przeciwko błonicy, tarczcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce oraz polio. Następne dawki przypominające przypadają na 14 oraz 19 rok życia. Równolegle specjaliści zalecają dodatkową ochronę w sezonie infekcyjnym obejmującą coroczne szczepienia przeciwko grypie od 6 miesiąca życia oraz bezpłatny program szczepień przeciw HPV dla młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Wszelkie informacje o historii uodparniania można sprawdzić w książeczce szczepień lub na internetowym koncie pacjenta, wyjaśnia wielkopolski sanepid. Szczegółowych konsultacji w tym zakresie udzielają lekarze rodzinni w każdej konińskiej osiedlowej przychodni.
6: Konin FM. Pogoda.
5: W zachodniej i centralnej części Polski sporo słońca i bez opadów. Wschodnie regiony pozostają pod wpływem większego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Wiatr słaby, umiarkowany, silniejszy jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie kraju, przez 13-14 w centrum, do 15 na zachodzie.

0: koło święty Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. I kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. Ja zapraszam do spędzenia z nami kolejnych godzin. Wasze ulubione radio gra, wasze ulubione przeboje. A my w tej godzinie zaprosimy was także na bardzo ciekawy spektakl, który szykuje się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
1: Reklama. Konin FM.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Zostało już tylko kilka dni, przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza. Farmerzy mają czas do 18 października na zgłoszenie uwag do obywatelskiego projektu zmian w prawie łowieckim. Wielkopolska Izba ostrzega, że proponowane przepisy mogą utrudnić prowadzenie gospodarki łowieckiej i doprowadzić do wzrostu szkód w uprawach. Zdaniem Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego, mimo pewnych korzystnych propozycji, całość nie zabezpiecza interesów producentów rolnych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozbudowanych procedur administracyjnych, ograniczenia wpływu izb rolniczych oraz skuteczności szacowania szkód i zwalczania zagrożeń epizootycznych. WIR obawia się, że utrudnienia w planowaniu odstrzałów mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu liczebności dzikich zwierząt i zwiększenia strat w gospodarstwach. Izba zwracała również uwagę, że wzmocnienie praw właścicieli gruntów bez odpowiednich zabezpieczeń może tworzyć miejsca, w których zwierzęta będą się gromadzić, powodując straty w sąsiednich gospodarstwach. Dlatego WIR apeluje o udział rolników w konsultacjach prowadzonych jeszcze do najbliższej niedzieli na sejmowej platformie cyfrowej. Coraz lepsze wyniki jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Poznańska Ławica w poprzednim miesiącu obsłużyła o 2% więcej pasażerów niż rok temu. Patrząc szerzej, Wielkopolskie Lotnisko po trzech kwartałach 2026 roku ma już 3 383 941 pasażerów. To wynik niewiele niższy niż liczba pasażerów obsłużonych przez cały 2024 rok. Gmina Olszówka podpisała umowę na realizację inwestycji w szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Ponentowie Górnym II. Całkowity koszt zaplanowanych robót budowlanych wynosi ponad 1 283 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oraz przebudowę głównego budynku placówki oświatowej. W ramach prac terenowych zaplanowano również modernizację zjazdów z drogi powiatowej na działkę szkolną oraz przebudowę odcinka chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Kluczowym celem realizowanego projektu jest dostosowanie szkolnej infrastruktury oraz jej otoczenia do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzone modernizacje wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji. Inwestycja stanowi kolejny etap tworzenia bezpiecznych warunków do nauki w tej gminie w subregionie konińskim. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Tuliszkowie ogłasza nabór do nowego projektu teatralnego skierowanego do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Powstające przedstawienie pod tytułem Zawsze można wrócić bazuje na tekście Mirosława Rojka i jest zainspirowane motywami Boskiej Komedii Dantego. Sztuka porusza temat życiowego zagubienia, trudnych wyborów, samotności oraz nadziei i poszukiwania właściwej drogi. Organizatorzy podkreślają, że od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie aktorskie. Liczą się przede wszystkim otwartość, wyobraźnia, odwaga oraz chęć do wspólnej pracy twórczej. Dla młodszych ludzi to okazja do rozwinięcia pasji i stania się częścią wyjątkowej historii opowiadanej na scenie. Zgłoszenia oraz pierwsze spotkanie organizacyjne odbędą się 28 października w siedzibie Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Regularne próby wystartują w listopadzie. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu samorządu gminy i miasta Tuliszków.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie, a my mamy coś dla miłośników teatru i mitologii greckiej. 7 listopada o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się premiera spektaklu Mity greckie i Odyseja. To widowisko inspirowane mitami greckimi Jana Parandowskiego oraz Odyseją Homera. Na scenie zobaczymy aż 28 młodych aktorów, którzy wcielą się w bogów, herosów i inne niezwykłe postaci. Znane historie zostaną przedstawione z nowej, współczesnej perspektywy, a w centrum opowieści znajdą się m.in. przygoda, odwaga, miłość, konflikty i poszukiwanie własnej drogi. Sprzedaż biletów ruszyła, jeśli więc macie ochotę na spotkanie z mitologicznym światem w teatralnym wydaniu, może warto zainteresować się tym wydarzeniem.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astro.

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. Reklama. Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Paliwo ma stanieć. Przed weekendem na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa. A na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
5: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
4: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
6: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
7: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
6: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
4: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
8: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
4: Wstęp na spotkania jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
0: A co w regionie?
9: Na cmentarzu parafialnym w Powidzu w powiecie słupeckim przeprowadzono badania archeologiczne, by zweryfikować liczbę osób pochowanych w zbiorowej mogile wojennej. Prace wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który sfinansował to zadanie. Potrzeba ekshumacji wynikała z rozbieżności w dokumentach. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Gnieźnie w 1939 roku Niemcy rozstrzelali w Wylatkowie 4 mężczyzn, których następnie pochowano w Powidzu. Na istniejącym nagrobku widniały jednak tylko dwa nazwiska: Mariana Biziela i Franciszka Rożka. Specjaliści odkryli na głębokości około 1 metra szczątki dwóch drewnianych trumien oraz dwa szkielety mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Analiza antropologiczna wykazała u obu zmarłych śmiertelne rany głowy pochodzenia postrzałowego. Przy ciałach znaleziono guziki, klamry oraz spinki do mankietów. Wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych potwierdziły więc, że w mogile faktycznie spoczywają tylko dwie osoby.
0: Konin FM. Pogoda.
4: We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu w Tatrach i Bieszczadach, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie z kolei sporo przejaśnień i cieplej, do 15 stopni. Poza tym jednak dziś zdecydowanie chłodniej, do 9-10 stopni na wschodzie. Na obszarach podgórskich do zaledwie 8 stopni.

0: świeże, lokalnie.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayco Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 000 zł na wybrane

0: Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
1: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
0: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza. Reklama.
2: Po 12 na antenie Konin FM mam dobrą wiadomość dla pieszych w Poznaniu. Miasto konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo na przejściach, montując dodatkowe oświetlenie. Tylko do końca tego roku, po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac, doświetlonych będzie łącznie 172 przejścia dla pieszych. Tylko w tym roku działania obejmą 34 lokalizacje, z czego 19 jest już oświetlonych. Nowe oprawy LED kierują światło bezpośrednio na pasy, dzięki czemu piesi mogą być lepiej widoczni dla kierowców, szczególnie po zmroku. Co ważne, miejsca wymagające poprawy właśnie mogą zgłaszać rady osiedli, a decyzje o realizacji tych inwestycji uwzględniają m.in. bezpieczeństwo i liczbę zdarzeń drogowych. Łącznie miasto i rady osiedli przeznaczyły na doświetlenie około 7 milionów złotych.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W Koninie zostanie zamontowanych 77 nowych parkomatów. Kierowcy będą mogli płacić nawet blikiem, przedłużać postój w dowolnym parkomacie, a także odzyskiwać opłatę za niewykorzystany czas. Nowe rozwiązania mają zacząć działać 1 kwietnia przyszłego roku. System obejmie ponad 1600 miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania i na miejskich parkingach. Nowe urządzenia będą wyposażone w ekrany i panele fotowoltaiczne. Zostaną także zintegrowane z konińską kartą mieszkańca, uwzględniając przysługujące jej posiadaczom ulgi. Do tego kontrolerzy ZDM otrzymają urządzenia automatycznie rozpoznające rejestrację. Wiemy też, kiedy będzie możliwe wykupienie nowych abonamentów, co ma duże znaczenie dla mieszkańców bloków zlokalizowanych na terenie płatnej strefy, która od kwietnia ma zostać rozszerzona. Internetowa sprzedaż abonamentów ma ruszyć 10 marca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie informuje, że w związku z organizacją 46. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego w najbliższą niedzielę w godzinach 11:30-13:30 nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, które obejmą ulice 3 Maja, Plater, Skłodowskiej Kiri, Dąbską, Bursztynową i Żeromskiego. Ponadto czasowe ograniczenia wystąpią na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 473 oraz w miejscowościach Zawadki i Powiercie. Zachęcamy do kibicowania biegaczom. Jadwiga Janiak, przewodnicząca klubu seniora w Starym Mieście, została wyróżniona w regionalnym konkursie Viva Wielkopolski Senior edycja 2026. Wielkopolska otwarta na osoby starsze. Uroczysta gala wręczenia nagród zorganizowana przez Samorząd Województwa odbyła się w Poznaniu. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność społeczną i wszechstronne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Jadwiga Janiak stoi na czele klubu skupiającego 63 osoby od 2013 roku. Dba o aktywność seniorów poprzez wyjazdy, spotkania ze specjalistami czy współpracę z zagranicą. Dużą wagę przykłada do integracji międzypokoleniowej, angażując osoby starsze w warsztaty kulinarne, czytanie literatury z dziećmi i zawody sportowe. Laureatka w przeszłości pracowała jako nauczycielka, zasiadała w Radzie Gminy oraz działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Wojewódzki konkurs ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej oraz wspieranie inicjatyw podnoszących jakość życia seniorów. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina koło Konina odbędzie się 7. edycja Kawnickiego Festiwalu Pieśni Maryjnych. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę na godzinę 15. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać utworów poświęconych Maryi i spędzić czas na wspólnej modlitwie oraz refleksji. Podczas koncertu na żywo zaprezentują się 4 zespoły wokalne. Chór Virtus Dei z Lichania Starego pod dyrekcją Dawida Marciniaka, chór Bazyliki Kaliskiej prowadzony przez Małgorzatę Piotrowską, chór Harmonia ze Strzelna pod kierunkiem Eweliny Kopczyńskiej oraz gospodarze chór Consolare z Kawnic pod dyrekcją Izabeli Goździkowskiej. Program muzyczny wzbogaci występ duetu instrumentalistów. Przed publicznością zagrają Romuald Szałek na fletach oraz Bogdan Marciniak na pianinie i gitarach. Wstęp na cały festiwal jest bezpłatny.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 4.1. Na antenie Konin FM jesteśmy w Grodźcu w powiecie konińskim, które ma nowe miejsce, które tym razem zainteresuje zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od października działa tam pierwszy w gminie plenerowy punkt informacji turystycznej. Znajdziecie go w centrum miejscowości na skrzyżowaniu ulic Głównej i Polnej. To przestrzeń, która ma służyć odpoczynkowi, integracji oraz promowaniu lokalnych atrakcji historycznych, przyrodniczych i turystycznych. Na miejscu przygotowano m.in. wiatę rowerową, stojaki na rowery, ławki, kosze do segregacji odpadów oraz tablice informacyjne i edukacyjne. Cała inwestycja kosztowała ponad 305 tysięcy złotych, z czego prawie 275 tysięcy pochodziło ze środków unijnych i budżetu państwa. To kolejny punkt na mapie regionu, który zachęca, by zatrzymać się na chwilę i lepiej poznać okolice.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Wyprzedaż w OMODA i JQ Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon OMODA i JQ Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. OMODA i JQ. Czas na twój nowy samochód.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama.

0: Poranny Fan. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
2: Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
3: W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach.
0: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób, ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
6: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzane składki, to raczej prokuratura.
5: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
7: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
5: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
8: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
9: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
8: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
5: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
0: A co w regionie?
10: 5485 zł za metr kwadratowy. Tyle wynosi mediana cen mieszkań z rynku wtórnego w Koninie. Według zestawienia serwisu Wycenowa analiza obejmuje 212 transakcji sprzedaży z okresu od września ubiegłego roku aż do teraz. Dane pokazują również różnice w zależności od powierzchni lokali. W przypadku mieszkań o wielkości do 40 metrów kwadratowych mediana wynosi 5589 zł za metr. Dla lokali o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych było to 5469 zł. W tej drugiej grupie odnotowano 104 transakcje, a w pierwszej 91. Zestawienie nie uwzględnia większych mieszkań ze względu na zbyt małą próbę roczną lub dane pochodzące z dłuższego okresu. Mediana oznacza środkową wartość po uporządkowaniu cen, a nie ich średnią arytmetyczną. Na cenę konkretnego mieszkania wpływają również lokalizacja, stan techniczny, standard wyposażenia, piętro i kondycja budynku. Przykładowo, przy zastosowaniu mediany dla mieszkań o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych, lokal o metrażu 50 metrów miałby statystyczną wartość 273 450 zł. Te dane pochodzą z rejestru cen nieruchomości i pokazują ceny odnotowane w rzeczywistych transakcjach, a nie kwoty z ogłoszeń.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Najsłoneczniej dziś na zachodzie kraju i tam najcieplej do 15 stopni. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu i od razu zrobi się chłodniej, do 9-10 stopni dziś maksymalnie, a na obszarach podgórskich do 8 stopni.

0: Konin FM.
1: Przychodzimy z dobrymi wiadomościami dla uczniów i wszystkich zainteresowanych ochroną środowiska po 13 na antenie Konin FM. W szkole podstawowej w Liścu Wielkim działa już nowoczesna pracownia edukacji ekologicznej. Na miejscu do dyspozycji m.in. monitor interaktywny, laptopy, cyfrowe mikroskopy oraz zestawy do badania jakości powietrza i wody. Dzięki temu uczniowie mogą nie tylko poznawać teorie, ale też przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty. Co ważne, pracownia ma służyć również organizacji warsztatów, konkursów ekologicznych i inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Przedsięwzięcie kosztowało 83 959 zł, a połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, Ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania.

0: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Azji.

0: wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Trwają intensywne prace nad utworzeniem nowej plaży miejskiej w Łężynie nad Jeziorem Pątnowskim. Inwestycja przeszła kluczowe etapy przygotowawcze i formalne. Warszawska firma przekazała już gotową koncepcję architektoniczno-budowlaną, stanowiącą podstawę do przygotowania dokumentacji wykonawczej. Projekt uzyskał już zgłoszenie wodnoprawne na funkcjonowanie kąpieliska w latach 2027-2029 oraz zezwolenie na usunięcie przybrzeżnej trzciny. Ze względu na poszerzenie terenu działań złożono wniosek o decyzję zamienną. Zrealizowano inwentaryzację dendrologiczną i ornitologiczną obejmującą 156 drzew, a z uwagi na obecność gniazd wystąpiono o decyzję derogacyjną. Urzędnicy oczekują teraz na zgody na wycinkę wyznaczonych drzew. W najbliższym czasie koniński MOSiR rozpocznie oczyszczanie działki nad Jeziorem Pątnowskim w Łężynie z samosiejak. Po zakończeniu tych prac porządkowych nastąpi ukształtowanie terenu, nawiezienie piasku oraz montaż infrastruktury z leżakami i żaglami zacieniającymi. Docelowo miejski ośrodek w Gosławicach ma być dedykowany żeglarzom, a plaża dla wypoczywających ma być właśnie na konińskim osiedlu Łężyn. W Malanowie odbędzie się wyjątkowy wieczór muzyki klasycznej, podczas którego publiczność usłyszy autorskie aranżacje utworów Fryderyka Chopina. Koncert pod nazwą About Chopin wykona pianista Maciej Tubis. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko posłuchać muzyki fortepianowej w nowoczesnej odsłonie, ale także skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku oraz spróbować kawy żołądziowej. Wstęp na koncert jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz gości. Wydarzenie stanowi okazję do spędzenia jesiennego wieczoru przy muzyce jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Koncert zaplanowano na 23 października o godzinie 17 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie przy ulicy Kaliskiej. To w piątek za tydzień. Tymczasem jutro Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje kulinarną integrację pod nazwą Dyniowy Piąteczek. Wydarzenie odbędzie się 16 października, a jego początek zaplanowano na godzinę 16 w lokalu Stowarzyszenia. Spotkanie ma na celu wspólne spędzenie czasu oraz integracyjne gotowanie i pieczenie jesiennych potraw. W programie wydarzenia przewidziano wspólne przygotowanie 3 dań z wykorzystaniem dyni, aromatycznej zupy dyniowej, ciasta dyniowego oraz placków ziemniaczano-dyniowych. Uczestnicy będą razem przyrządzać posiłki, rozmawiać i poznawać nowe jesienne smaki. Organizatorzy przypominają wszystkim wybierającym się na to spotkanie o zabraniu ze sobą własnych przyborów kuchennych. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia z Pątnowa mająca na celu aktywizację i zacieśnienie więzi wśród lokalnej społeczności poprzez wspólne działania kucharzy amatorów. Księża Marianie, opiekunowie Licheńskiego Sanktuarium, zapraszają mieszkańców Wielkopolski, władze państwowe i samorządowe oraz pielgrzymów z całego kraju do włączenia się w nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju. Stanęliśmy w obliczu smutnych i niepokojących realiów życia społecznego i międzynarodowego, w którym narasta agresja, przemoc, nienawiść oraz uwidacznia się brak pokoju i nadziei. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że obraz jutra, jaki rysuje się przed ludzkością, bezbarwny i niepewny, powoduje, iż człowiek boi się przyszłości, pogrąża w coraz większej trwodze i lęku o swoje istnienie. Nie można się temu dziwić, gdyż pokój jest dobrem najwyższym, które zapewnia ludzkości rozwój i dobrostan. Jego utrata prowadzi do destabilizacji życia jednostki i wprowadza chaos społeczny, czytamy w zapowiedzi modlitewnego wydarzenia zaplanowanego na najbliższą niedzielę. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza 18 października, najpierw na mszę w bazylice o godzinie 12, a następnie na różaniec, który mają poprowadzić przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego różnego szczebla.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: Własny dom w słonecznej Grecji, remont i życie bliżej morza? Brzmi jak spełnienie marzeń, prawda? Okazuje się jednak, że nawet po zakupie nieruchomości mogą pojawić się niespodziewane problemy. Przekonał się o tym pan Kajetan, który opowiedział Faktowi o swoich doświadczeniach z greckim bankiem. Chodziło o aktualizację danych i dostarczenie dokumentów potwierdzających m.in. dochody oraz adres. Jak relacjonuje, wymagania różniły się w zależności od pracownika, a skuteczne złożenie dokumentów udało się dopiero za czwartą wizytą z pomocą tłumaczki. Co więcej, do czasu zaakceptowania dokumentacji nie mógł wypłacić pieniędzy bezpośrednio w oddziale, a gotówka była mu potrzebna na remont domu. Tymczasowo korzystał więc z bankomatów. To oczywiście historia konkretnego klienta, ale przypomina, że zakup nieruchomości za granicą to nie tylko piękne widoki, lecz także formalności. Dlatego zanim ruszymy po własny kawałek Grecji, warto dobrze poznać lokalne zasady.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory, w ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
2: W tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
0: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
0: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
1: A co w regionie?
4: Szkoły z terenu aglomeracji konińskiej biorą udział w działaniach z cyklu Czysty Przekaz. Chodzi o walkę z nieprawdziwymi informacjami, których nie brakuje w internecie. Mowa więc o promowaniu zasad krytycznego myślenia. Hasło przewodnie przypomina, że w codziennym odbiorze wiadomości warto wybierać fakty zamiast powielania plotek. Eksperci zwracają uwagę na 3 kluczowe zagrożenia w internecie. Po pierwsze, zdjęcia znalezione w sieci nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość i nie muszą przedstawiać prawdziwych wydarzeń. Po drugie, wysoka liczba polubień czy duża popularność wpisów w serwisach społecznościowych nie stanowi gwarancji jego wiarygodności. Po trzecie, sensacyjne nagłówki artykułów na portalach bywają mylące, dlatego nie należy ograniczać się wyłącznie do czytania tytułów. Jedno przemyślane kliknięcie może powstrzymać dezinformację, przekonują organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do 15 stopni dziś na zachodzie kraju to najcieplejszy region, bo we wschodniej połowie kraju do 9-10 stopni, a na obszarach podgórskich do 8. Najwięcej słońca na zachodzie, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie większe plus opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na Podkarpaciu porywisty.

0: 1.
1: Czas na garść informacji kryminalnych na antenie Kolin FM po 14. Dwóch mężczyzn poszukiwanych w celu odbycia kary pozbawienia wolności zostało zatrzymanych przez policjantów w powiecie słupeckim. Co ciekawe, do jednej z interwencji doszło poza godzinami służby. Policjant Komendy Powiatowej Policji w Słupcy rozpoznał poszukiwanego mężczyznę w czasie wolnym od pracy i podjął działania, które doprowadziły do jego zatrzymania. Drugi mężczyzna wpadł podczas działań funkcjonariuszy pełniących służbę. Był tym razem poszukiwany na podstawie listu gończego. W obu przypadkach chodziło o doprowadzenie do wykonania orzeczonych kar pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że takie działania służą ustalaniu miejsc pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Mieszkańcom pozostaje życzyć spokojnego dnia i poczucia bezpieczeństwa w swojej okolicy.
2: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kiciu!
8: A?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Wyprzedaż w Omoda i Jayco Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayco Grupa Lease w Koninie przy Alei Astra.

0: za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Od 13 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2026-27. Zmiany obejmą również Wielkopolskę. Przewoźnik zapowiada więcej połączeń i regularne odstępy między odjazdami na najważniejszych trasach. Pociągi dalekobieżne do Poznania będą kursować cyklicznie co 30 minut, co godzinę, 2 lub 4 godziny, zależnie od liczby podróżnych. Na trasie Warszawa-Poznań biegnącej przez Konin składy ekspresowe pojadą zasadniczo co godzinę, a ekonomiczne co 2 godziny. Połączenie Warszawa-Szczecin zaplanowano co 2 godziny na przemian w wariancie ekspresowym i ekonomicznym. Pociągi między Szczecinem a Poznaniem mają kursować co godzinę, a na trasie ze Szczecina przez Poznań, Łódź i Opoczno do Krakowa co 4 godziny. Wśród nowości znajdzie się wydłużona do Zakopanego relacja pociągu Pomorzanin. Intercity Mewa pojedzie z Chełma do Świnoujścia, a Lajkonik połączy Kraków ze Szczecinem. Dodatkowe połączenia między Poznaniem, Częstochową i Krakowem zapewni z kolei TLK Kościuszko. Więcej pociągów pojedzie również z Zielonej Góry do Poznania. Od grudnia będzie to 8 par połączeń, czyli o 2 więcej niż obecnie, średnio co 2 godziny. Z kolei między Gorzowem Wielkopolskim a Poznaniem zaplanowano 10 par pociągów, w tym 8 przez krzyż z czasem przejazdu nieco ponad 90 minut. Nowością będzie także międzynarodowy Intercity Wigry do Litwy przez Poznań. 7 listopada o 10 z przystani żeglarskiej w Pątnowie wystartują 32 zimowe regaty barwórkowe. Mogą w nich wziąć udział sportowcy z całej Polski. Te zawody od dekad promują wyjątkowe walory naszych jezior, które nawet przy mroźnej pogodzie nie zamarzają, bo woda w polodowcowych akwenach służy do chłodzenia elektrowni. Organizatorem regat jest klub żeglarski przy kopalni węgla brunatnego Konin. Uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie wywalczyli trzecie miejsce w trzecim ogólnopolskim przeglądzie musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych. Finałowe zmagania odbyły się na terenie Akademii Policyjnej w Szczytnie pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Reprezentanci konińskiego CKU, trenujący pod okiem podinspektora Tomasza Piernata z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, rywalizowali z 14 drużynami z całej Polski. Do ścisłego finału trafili po zwycięstwie w eliminacjach wojewódzkich zorganizowanych na konińskim rynku. Ogólnopolski turniej wygrała ekipa zespołu szkół numer 2 w Nowym Sączu. Uczestnicy oceniani byli m.in. na podstawie zestawu 10 obowiązkowych zadań z zakresu regulaminów musztry i ceremoniałów służb mundurowych. Wydarzenie miało na celu promowanie klas mundurowych, kształtowanie dyscypliny i postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności zespołowych. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Yoga na Wysokości. Taka praktyka to propozycja skierowana do wszystkich osób, które pragną zadbać o sprawność fizyczną, rozładować skumulowane napięcia oraz znaleźć chwilę wytchnienia w unikalnej przestrzeni Galerii Sztuki, i to zabytkowej. Program zajęć skoncentruje się na uważnym ruchu, ćwiczeniach oddechowych oraz bezpiecznej pracy z kręgosłupem. Regularne ćwiczenia pomagają podobno wzmocnić ciało, rozluźnić spięte mięśnie oraz poprawić ogólną ruchomość stawów. Spotkania mają charakter otwarty i są przystosowane także dla osób początkujących bez wcześniejszego doświadczenia czy bez dużej rozciągliwości. Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka. Wystarczy przynieść własną matę do ćwiczeń oraz założyć wygodny strój sportowy, by w bezpieczny sposób pracować z ciałem na miarę indywidualnych możliwości. Najbliższy termin tych ćwiczeń w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień to 20 października, potem 17 listopada i 8 grudnia, zawsze o godzinie 18.30.
3: Konin FM.
5: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Radio Lokalnie.
1: Ogromne brawa dla najmłodszych za odwagę i właściwą reakcję. W Legnicy grupa dzieci pomogła zapobiec porwaniu 5-latka. Do zdarzenia doszło na początku października. Tuż po godzinie 19 w jedną z sobót na jednym z podwórek. Chłopiec bawił się z rówieśnikami, gdy podbiegł do niego 29-letni mężczyzna, chwycił go na ręce i zaczął uciekać. Dzieci natychmiast zaczęły głośno krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu zaalarmowały dorosłych, którzy ruszyli za mężczyzną. Po kilkunastu metrach uciekinier się przewrócił, a chwilę później zatrzymali go policjanci. Badanie wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu, a test narkotykowy dał pozytywny wynik w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że dzieci zrobiły dokładnie to, czego uczą funkcjonariusze podczas spotkań o bezpieczeństwie. Pamiętajmy więc, by rozmawiać z najmłodszymi o takich sytuacjach. Czasem głośne wołanie o pomoc może naprawdę wiele zmienić.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
5: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: No i patrzymy już z uśmiechem w kierunku piątku. Ten już jutro. Jutro 16 października, imieniny Jadwigi, Gawła i Ambrożego. Dzień żywności, dzień papieża Jana Pawła II. Dzień przywracania czynności serca, dzień szczepa, dzień owoców i warzyw, dzień chleba, dzień anestezjologa i dzień świadomości rozwojowych zaburzeń językowych. Z wami po 15 Wojtek Maciejewski, popołudnie w dobrym rytmie, a ja mówię do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć!
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
4: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
5: Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
6: W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki.
1: Wiadomości Konin FM.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, oleju napędowego 8,3 grosze. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
10: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
9: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
11: A to już jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
9: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska Nobliska zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
12: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
9: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
1: A co w regionie?
13: 10 134 zł. Taką kwotę otrzymało hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Koninie od Centrum Handlowego Ferio. Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu zorganizowano akcję Parkujesz, pomagasz. Ferio przekazało darowiznę na rzecz hospicjum, przeliczając liczbę zaparkowanych tego dnia samochodów i motocykli na pieniądze. Takiego wyniku nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania klientów Centrum Handlowego, którzy licznie przybyli do Ferio w Starym Mieście koło Konina. Ambasadorem akcji był pianista i improwizator znany z Filharmonii Dowcipu Waldemar Malicki. Wydarzenie wspierały także samorządowe władze. Efekt? Ponad 10 tysięcy złotych, które trafiły właśnie do hospicjum w Koninie. Placówka działająca na osiedlu Glinka opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Wraz z Centrum Handlowym Ferio Konin zachęcamy, by wspierać konińskie hospicjum na różne sposoby, także poprzez pomoc w formie wolontariatu. Kuratorium Oświaty w Poznaniu kieruje do wielkopolskich placówek edukacyjnych materiały dydaktyczne i porady dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa każdej społeczności szkolnej. Głównym elementem przekazywanych pakietów są grafiki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instruktaż określa 6 zasad postępowania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika. W skrócie chodzi o zachowanie spokoju, ucieczkę w miarę możliwości, ostrzeżenie innych osób, obronę wyłącznie w ostateczności, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń przybyłych służb. Dyrektorzy szkół w całym naszym regionie zostali zobowiązani do umieszczenia w widocznych miejscach plakatów z numerem alarmowym 112 i telefonami zaufania. Do szkół trafiają też poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz materiały pomagające w prowadzeniu rozmów z rodzicami. Wszystkie pliki udostępniono także w internecie na stronach Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. A jutro o 10 w budynku Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D komendant miejski policji wspólnie z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej organizują spotkanie dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem.
1: Konin FM. Pogoda.
14: Musimy być coraz bardziej przygotowani na to, że chłodne poranki staną się codziennością. W najbliższych dniach rano na terenie naszego subregionu synoptycy widzą możliwość pojawienia się temperatury tylko w wysokości plus 3 stopni, niewykluczone w związku z tym przygruntowe przymrozki. W dzień przy większych ilościach słońca i rozpogodzeń jednak jest możliwość tego, że na przykład w piątek temperatura wzrośnie aż do plus 17 stopni. Chłodniej od nowego tygodnia, w poniedziałek i wtorek tylko plus 12.
1: Konin FM.
14: Witam w kolejnym dniu, witam już w połowie miesiąca. 15 dzień października mamy w kalendarzu. Przed mikrofonem Wojtek Maciejewski, mówię dzień dobry, zapraszając na moje spotkanie z wami, które trwać będzie do godziny 18. Za chwilę zobaczymy, co na drogach. Później oczywiście też będziemy informacyjnie przemierzać nasze subregiony. Będziemy na setnych urodzinach mieszkańca naszego miasta, mieszkańca stolicy naszego subregionu, czyli Konina. A przed godziną 16 ekonomiczne informacje na pewno zainteresują tych wszystkich, którzy lubią cyferki. Będziemy mówić o niestety rosnącej inflacji.
1: Konin FM. Konin FM.

0: prognozie pogody o godzinie 15 mówiłem, że zbliżają się chłodniejsze poranki, no to kierowcy musicie przygotować się do tego, że o poranku będzie trzeba już wkrótce skrobać szyby. Po godzinie 15 takiego niebezpieczeństwa nie ma, ale jest sytuacja niebezpieczna, jeśli chodzi o duży ruch drogowy, w związku też z nim korki poznańska przy dojeździe do ronda miast partnerskich, samo rondo zakorkowane, nowa przeprawa Kleczewska, duży ruch to Zakładowa, Spółdzielców, Wyszyńskiego, Światła, Aleje Dworcowa. Korkują nam się stare mosty, Ślimak, gdzie ruch wahadłowy, Ślimak z Konińskiej Starówki, na której też utrudnienia na skrzyżowaniu na Światłach Świętojańska Europejska. W Słupce większy ruch, więcej aut widać na obwodnicy oraz na trasie w stronę autostrady.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.

416 tysięcy złotych z budżetu miasta Konina przeznaczono na remont dwóch sal gimnastycznych wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Po wielu latach odnowiono m.in. podłogę, która teraz będzie służyć kolejnym pokoleniom uczniów największej szkoły podstawowej w stolicy naszego subregionu. Więcej przestrzeni dla sportu, ruchu i rozwijania pasji. To wszystko w konińskiej dziewiątce. W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oficjalnie bowiem oddano do użytku wyremontowaną salę gimnastyczną oraz ścianę wspinaczkową. Wyremontowana ściana wspinaczkowa to z kolei jest dodatkowa możliwość rozwijania sprawności fizycznej, pokonywania własnych ograniczeń i odkrywania sportowych pasji. Teraz będzie mogła służyć zarówno uczniom, jak i miłośnikom wspinaczki korzystającym z obiektu po godzinach lekcyjnych.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: W Koninie zostanie zamontowanych 77 nowych parkomatów. Kierowcy będą mogli płacić nawet blikiem, przedłużać postój w dowolnym parkomacie, a także odzyskiwać opłatę za niewykorzystany czas. Nowe rozwiązania mają zacząć działać 1 kwietnia przyszłego roku. System obejmie ponad 1600 miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania i na miejskich parkingach. Nowe urządzenia będą wyposażone w ekrany i panele fotowoltaiczne. Zostaną także zintegrowane z konińską kartą mieszkańca, uwzględniając przysługujące jej posiadaczom ulgi. Do tego kontrolerzy ZDM otrzymają urządzenia automatycznie rozpoznające rejestrację. Wiemy też, kiedy będzie możliwe wykupienie nowych abonamentów, co ma duże znaczenie dla mieszkańców bloków zlokalizowanych na terenie płatnej strefy, która od kwietnia ma zostać rozszerzona. Internetowa sprzedaż abonamentów ma ruszyć 10 marca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie informuje, że w związku z organizacją 46. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego w najbliższą niedzielę w godzinach 11:30-13:30 nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, które obejmą ulicę 3 Maja, Plater Skłodowskiej Kiri, Dąbską, Bursztynową i Żeromskiego. Ponadto czasowe ograniczenia wystąpią na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 473 oraz w miejscowościach Zawadki i Powiercie. Zachęcamy do kibicowania biegaczom. W najbliższą sobotę o godzinie 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbędzie się wydarzenie literacko-muzyczne w ramach akcji Noc Bibliotek. Gościem spotkania w sali konferencyjnej Książnicy przy ulicy Dworczowej będzie Krzysztof Beśka, pisarz, poeta oraz muzyk. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania autor opowie o swoim warsztacie pisarskim, różnicach między tworzeniem kryminałów współczesnych i retro oraz o popularnej serii powieści o detektywie Stanisławie Bergu. Jako dziennikarz pracujący w czołowych tygodnikach rozrywkowych zaprezentuje również anegdoty z kulis pracy ze znanymi postaciami polskiego kina i teatru. Spotkanie wzbogaci recital autorskich piosenek żeglarskich, wykonywanych z akompaniamentem gitary akustycznej. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do połączenia opowieści o literaturze z muzyką na żywo. Za organizację sobotniego spotkania odpowiada Konińska Biblioteka. Uwaga na oszustów. Do mieszkańców Konina może dzwonić osoba twierdząca, że przeprowadza telefoniczną ankietę. Pytanie dotyczy tego, czy domownicy w ostatnich miesiącach wyjeżdżali poza granicę kraju. Oszustka podaje dokładny adres osoby, do której telefonuje, co może wzbudzić zaufanie. Jednak może to być próba wybadania, czy warto włamać się do naszego mieszkania. Przestępcy mogą w ten sposób sprawdzić, jak często jesteśmy nieobecni. Inny powtarzający się w regionie problem to podejrzane wiadomości e-mail, SMS lub na komunikatorach społecznościowych. Jeśli zauważymy próbę oszustwa w formie korespondencji lub odbierzemy podejrzany telefon, takie incydenty można zgłaszać przez stronę CERT.pl, czyli państwową, wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się cyberbezpieczeństwem, lub dzwoniąc bezpośrednio na policję. Bądźmy ostrożni i wyczulmy na takie sytuacje, zwłaszcza bliskich nam seniorów. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się telefoniczne rozmowy z oszustami, którzy stosują uwiarygadniające ich socjotechniki.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Władysław Kurzawa z Konina świętuje swoje setne urodziny. Jubilata odwiedził prezydent Piotr Korytkowski oraz Magdalena Kuznowicz-Górniak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. Informuje o tym magistrat. Historia życia stulatka z Konina jest bogata. Można by było o nim napisać książkę. Na pierwszy plan przebijają się trzy najważniejsze wartości: nauka, praca, rodzina. Z życzeniami Władysława Kurzawem odwiedzili Piotr Korytkowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podkreślają oni, że zostali miło przyjęci i podczas spotkania w rodzinnym gronie nie zabrakło głośnego 200 lat oraz urodzinowego tortu. Jeszcze raz życzenia przekazał w mediach społecznościowych prezydent Konina Piotr Korytkowski. Życzył zdrowia, pogody ducha i dumy z przeżytego wieku. Umówił się prezydent miasta Konina już na to, że za rok 101 urodziny świętował będzie razem z panem Władysławem.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie? Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Co dalej z inflacją w Polsce? Ta we wrześniu podskoczyła do 4,1% i do końca roku nie powinna być wyższa. Ekonomiści spodziewają się, że rządowy program CPN pozwoli opanować sytuację, co da argument, by nie spieszyć się z podwyżkami stóp procentowych, choć dostrzegają też presję z zewnątrz. Między sierpniem a wrześniem bieżącego roku średni poziom cen dóbr i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,7%. To przełożyło się na roczną podwyżkę na poziomie 4,1%. Wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni raz wskaźnik takie wartości przyjmował w czerwcu 2025 roku. To oznacza, że jednak ekonomiści mieli rację. Przypomnijmy, jeszcze we wrześniu średnia prognoz sugerowała wzrost inflacji z 3,4% do 4,1%. Tymczasem GUS we wstępnych wyliczeniach na koniec września wyliczył inflację na 4%.

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Reklama.
4: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
6: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne, i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
4: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO, i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1-6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4-6-1.
5: A co w regionie?
7: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowuje nowy projekt pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. O pracach nad tą inicjatywą poinformował rektor uczelni profesor dr habilitowany Artur Zimne. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2028-2034 i stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie dotychczasowymi programami podnoszącymi kwalifikacje mieszkańców regionu. Obecnie uczelnia znajduje się na półmetku projektu projektu oferującego bezpłatne studia niestacjonarne, kursy oraz szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Liczba chętnych dwukrotnie przewyższyła wstępne oczekiwania władz Akademii. Kolejnym etapem ma być kontynuacja bezpłatnej oferty edukacyjnej wpisującej się w inteligentne specjalizacje subregionu konińskiego. Plan dotyczy również wykorzystania potencjału technicznego i inżynieryjnego uczelni. Państwowa Akademia zamierza nawiązać ścisłą współpracę badawczo-wdrożeniową z lokalnymi przedsiębiorstwami, pomagając im w opracowywaniu nowoczesnych produktów i procesów technologicznych.
5: Konin FM. Pogoda.
8: Cóż tam za oknami dzisiaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć błękitne niebo, no i praktycznie brak chmur, co na pewno cieszy tych, którzy lubią słoneczne dni. Tych, którzy lubią wysokie temperatury, pocieszy, zmartwię, w zależności jak kto uważa, bowiem temperatura jutro w ciągu dnia może wzrosnąć do 16-17 stopni. Pewnie ci, którzy lubią wysokie temperatury, w październiku się cieszą, ale chcieliby, żeby na przykład było z jakieś 22-23 stopnie. No tyle to już pewnie w tym roku nie będzie. Będą za to chłodne poranki w najbliższych dniach. Możliwość wystąpienia przygruntowych przymrozków w naszym regionie.
5: Konin FM. Konin FM.
8: Dzień dobry po 16:00. Zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy. Kalendarz. Tam teraz zerkam, spoglądam, żeby naszych słuchaczy poinformować o tym, że dzisiaj mamy 15 dzień października, czwartek. Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Brunon, Roger, Tekla, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk świętują imieniny solenizantów i jubilatów. Pozdrawiamy. Wy pamiętajcie, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki, że w najbliższą niedzielę od 10 do 14 macie możliwość, no i powinniście z niej skorzystać obowiązkowo, z tego, żeby na naszej antenie solenizantów i jubilatów pozdrowić. W związku z popularnymi imieninami naprawdę dzisiaj przysłów w naszym kalendarzu radiowym jest dużo. Kiepski gospodarz, co po Jadwidze, do pola siać idzie. Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę. Od świętej Jadwigi z pola na wyścigi. Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i

Witam po 16 i spoglądam na drogową mapę Konina i regionu, żeby naszym słuchaczom przekazywać informacje, co tam, jak tam na drogach. No to Przemysłowa, tam już wyżej, północne dzielnicy, Gosławice, Huta, utrudnienia w Koninie to zakorkowane rondo miast partnerskich, stojąca, powoli poruszająca się nowa przeprawa. Na starych mostach roboty drogowe, ślimak z ruchem wahadłowym, o tym należy pamiętać. No to poza Konin jedziemy, spoglądamy w Słupcy jesteśmy. Korek na obwodnicy przy rondzie, tym bliżej Strzałkowa oraz na Światłach. Duży ruch na trasie w stronę autostrady oraz też na wylocie ze Słupcy w stronę Młodojewa i dalej też w stronę na przykład Kleczewa i Ślesina. Wojewódzka trasa numer 263. Pamiętajcie, roboty drogowe też na autostradzie A2 między Koninem a Wrześnią. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży, tańszego paliwa Konin FM życzy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy alei Astrów 2. O Moda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Muzyka i głos AI.

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

programu na naszej antenie. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kole zatrzymali mieszkańca powiatu kolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące dwóch kradzieży z włamaniem na terenie gminy Osieg Mały. Zatrzymany 23-letni mieszkaniec jest podejrzany o dwie kradzieże z włamaniem. Łupem sprawcy łącznie padło aż 11 butli gazowych o łącznej wartości przekraczającej 3000 zł. Gazu widocznie potrzebował. Do pierwszego włamania doszło na początku października. Sprawca, nieznany wówczas policji, włamał się do skrzyni z butlami gazowymi przy jednym ze sklepów na terenie gminy Osieg Mały. Z tego miejsca zabrał 8 butli, łączna wartość 2600. Kolejne zdarzenie miało również miejsce w tym miesiącu, w tej samej gminie. Tym razem włamanie dotyczyło skrzyni z butlami gazowymi znajdującej się na prywatnej posesji. Sprawca ukradł tutaj 3 butle gazowe, wartość około 750 zł. Teraz mężczyzna będzie miał przedstawione zarzuty za tego typu przestępstwa, bardzo potrzebnych butli gazowych, pełnych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 5485 zł za metr kwadratowy. Tyle wynosi mediana cen mieszkań z rynku wtórnego w Koninie. Według zestawienia serwisu Wycenowy analiza obejmuje 212 transakcji sprzedaży z okresu od września ubiegłego roku aż do teraz. Dane pokazują również różnice w zależności od powierzchni lokali. W przypadku mieszkań o wielkości do 40 metrów kwadratowych mediana wynosi 5589 zł za metr. Dla lokali o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych było to 5469 zł. W tej drugiej grupie odnotowano 104 transakcje, a w pierwszej 91. Zestawienie nie uwzględnia większych mieszkań ze względu na zbyt małą próbę roczną lub dane pochodzące z dłuższego okresu. Mediana oznacza środkową wartość po uporządkowaniu cen, a nie ich średnią arytmetyczną. Na cenę konkretnego mieszkania wpływają również lokalizacja, stan techniczny, standard wyposażenia, piętro i kondycja budynku. Przykładowo, przy zastosowaniu mediany dla mieszkań o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych lokal o metrażu 50 metrów miałby statystyczną wartość 273 450 zł. Te dane pochodzą z rejestru cen nieruchomości i pokazują ceny odnotowane w rzeczywistych transakcjach, a nie kwoty z ogłoszeń. Trwają intensywne prace nad utworzeniem nowej plaży miejskiej w Łężynie nad Jeziorem Pątnowskim. Inwestycja przeszła kluczowe etapy przygotowawcze i formalne. Warszawska firma przekazała już gotową koncepcję architektoniczno-budowlaną, stanowiącą podstawę do przygotowania dokumentacji wykonawczej. Projekt uzyskał już zgłoszenie wodnoprawne na funkcjonowanie kąpieliska w latach 2027-2029 oraz zezwolenie na usunięcie przybrzeżnej trzciny. Ze względu na poszerzenie terenu działań złożono wniosek o decyzję zamienną. Zrealizowano inwentaryzację dendrologiczną i ornitologiczną obejmującą 156 drzew, a z uwagi na obecność gniazd wystąpiono o decyzję derogacyjną. Urzędnicy oczekują teraz na zgody na wycinkę wyznaczonych drzew. W najbliższym czasie koniński MOSiR rozpocznie oczyszczanie działki nad Jeziorem Pątnowskim w Łężynie z samosiejak. Po zakończeniu tych prac porządkowych nastąpi ukształtowanie terenu, nawiezienie piasku oraz montaż infrastruktury z leżakami i żaglami zacieniającymi. Docelowo miejski ośrodek w Gosławicach ma być dedykowany żeglarzom, a plaża dla wypoczywających ma być właśnie na Konińskim osiedlu Łężyn. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Tuliszkowie ogłasza nabór do nowego projektu teatralnego skierowanego do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Powstające przedstawienie pod tytułem Zawsze można wrócić bazuje na tekście Mirosława Rojka i jest zainspirowane motywami Boskiej Komedii Dantego. Sztuka porusza temat życiowego zagubienia, trudnych wyborów, samotności oraz nadziei i poszukiwania właściwej drogi. Organizatorzy podkreślają, że od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie aktorskie. Liczą się przede wszystkim otwartość, wyobraźnia, odwaga oraz chęć do wspólnej pracy twórczej. Dla młodszych ludzi to okazja do rozwinięcia pasji i stania się częścią wyjątkowej historii opowiadanej na scenie. Zgłoszenia oraz pierwsze spotkanie organizacyjne odbędą się 28 października w siedzibie Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Regularne próby wystartują w listopadzie. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu samorządu gminy i miasta Tuliszków.

Teraz mam ważną informację do przekazania dla wszystkich miłośników kotów, dla kociarzy, bowiem w kole bardzo ważne spotkanie dla Was, dla miłośników i społecznych opiekunów kotów. Już 17 października od 13 do 15 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole, hala widowiskowo-sportowa, ulica Szkolna 2B. To spotkanie to jest możliwość tego, żeby dowiedzieć się na przykład, jak zaplanować i przeprowadzić akcję kastracji kotów, nauczyć się profesjonalnie opiekować tymi zwierzętami i jak można tym zwierzętom pomóc przetrwać zimę. Przyjść powinni ci, którzy chcą mieć wpływ na los bezdomnych i wolno żyjących kotów. Jeśli jesteś społecznym opiekunem kotów, chcesz im pomagać, ale nie wiesz, jak zacząć, chcesz poznać inne osoby, które opiekują się tymi zwierzątkami w twojej okolicy. Spotkanie poprowadzi kocia behawiorystka Magdalena Nykiel.

Konin FM. Reklama. Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.

0: Teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Poderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Kalendarze świąt nietypowych na naszej antenie oczywiście po godzinie 17. Do tej pełnej godziny 7 minut zostało, ale już zdradzę, że dzisiaj mamy bardzo smutne święto dla wielu. Dzień dziecka utraconego, dzień pamięci dzieci nienarodzonych, jak i też zmarłych. W związku też z tym świętem szczątki kolejnych 9 dzieci martwo urodzonych spoczęły przy głównej alei cmentarza komunalnego w Koninie w Mogile z napisem "Dzieciom", których życie zgasło, zanim przyszły na świat. Po raz 10 z okazji obchodzonego dziś właśnie Dnia Dziecka Utraconego przy Mogile spotkali się przedstawiciele miasta, duchowni oraz rodzice martwo urodzonych dzieci. Dziś pochowano szczątki kolejnych 9. Ceremonię odprawił proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Koninie, ksiądz prałat Zbigniew Cabański, wikariusz biskupi, który modlił się w intencji dzieci oraz ich rodziców. W uroczystości pogrzebowej udział wzięła m.in. też Małgorzata Rychlińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie, wraz z pracownikami tego ośrodka. Tak jak mówiłem, zbliża się 17, no i zbliża się kolejny występ wokalistki prezentującej bardzo fajne przebojowe kawałki. Na naszej antenie już teraz rozpoczyna prezentację Daria swojego utworu.

0: jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
2: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
0: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, czekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
0: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanity. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
1: A co w regionie?
4: Zostało już tylko kilka dni, przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza. Farmerzy mają czas do 18 października na zgłoszenie uwag do obywatelskiego projektu zmian w prawie łowieckim. Wielkopolska Izba ostrzega, że proponowane przepisy mogą utrudnić prowadzenie gospodarki łowieckiej i doprowadzić do wzrostu szkód w uprawach. Zdaniem Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego, mimo pewnych korzystnych propozycji, całość nie zabezpiecza interesów producentów rolnych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozbudowanych procedur administracyjnych, ograniczenia wpływu izb rolniczych oraz skuteczności szacowania szkód i zwalczania zagrożeń epizootycznych. WIR obawia się, że utrudnienia w planowaniu odstrzałów mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu liczebności dzikich zwierząt i zwiększenia strat w gospodarstwach. Izba zwracała również uwagę, że wzmocnienie praw właścicieli gruntów bez odpowiednich zabezpieczeń może tworzyć miejsca, w których zwierzęta będą się gromadzić, powodując straty w sąsiednich gospodarstwach. Dlatego WIR apeluje o udział rolników w konsultacjach prowadzonych jeszcze do najbliższej niedzieli na sejmowej platformie cyfrowej.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Za okno spoglądam, zerkam i już informuję naszych słuchaczy. Chmurki, jeśli są, to naprawdę nie groźne. Opadów deszczu nie widać. Widać natomiast na termometrze, bo tam też spoglądam, temperaturę w wysokości plus 13 stopni. I to nie jest pechowa trzynastka, to jest naprawdę dobra trzynastka, dobry wynik pogodowy. Jutro w ciągu dnia też praktycznie bezchmurne niebo, temperatura wzrośnie do 16. Chłodny jednak może być poranek. Rano Konin i region to temperatura tylko w wysokości plus 4-5 stopni.
1: Konin FM 104.1.
5: Kalendarz świąt nietypowych, tak jak zapowiadałem już godzinę temu, no i też przed godziną 17. Dzień Dziecka Utraconego mamy dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Święto Wojsk Radiotechnicznych. Światowy Dzień Mediacji. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Międzynarodowy Dzień Mediacji, tak jak mówiłem. Światowy Dzień Białej Laski. No i Światowy Dzień Mycia Rąk, do którego to mycia oczywiście zachęcamy. Słońce, ono dzisiaj pracuje i będzie pracować zgodnie z tym, co widzimy za oknem. Niestety praca słońca coraz krótsza. Zachód zaplanowany jest w Koninie na godzinę 17.53. Dzień trwa 10 godzin i 41 minut. Formacja September na naszej antenie na początku tej godziny.

teraz informacje, gdzie trzeba uważać na drogach. Europejska w Koninie, tam nie szalejemy z prędkością, nie szalejemy z prędkością też w innych miejscach, gdzie mamy ograniczenia prędkości. To jest na przykład ulica Wyszyńskiego. W Koninie prace drogowe mogą występować na ulicy Spółdzielców Przemysłowej oraz oczywiście na trasie warszawskiej. Uważajcie na wylocie z Konina w stronę Koła. No to do Koła jedziemy, spoglądamy, zerkamy, jak tam sytuacja. Krajowa 92, tą trasą dojeżdżamy. No i do Koła na przykład zjedziemy na światłach z wojewódzkimi trasami numer 473 i 270. No i w kole jesteśmy na Włocławskiej. Uważajcie na ulicy Blizna, Toruńskiej 3 Maja oraz Sienkiewicza. Tańszego paliwa, bezpiecznej podróży Konin FM życzy. No i oczywiście szerokości i przyczepności, której nie może zabraknąć.

Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy alei

wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź

złotych. Ponad 3 miliony to pozyskane środki z Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wkład własny gminy Kleczew to prawie 876 tysięcy złotych. Resztę dołożył budżet państwa. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano nowe, trwale utwardzone ciągi. Odcinek Budzisław Kościelny-Adamowo, w Budzisławiu Kościelnym odcinek ulicy Słoneczna-Szkolna oraz odcinek Sławoszewek-Sławoszewo. Pamiętajmy, ścieżki rowerowe to nie tylko poprawa bezpieczeństwa na drogach, ale także namacalny dowód troski o czyste powietrze, zdrowie mieszkańców i klimatyczną przyszłość gminy, jak i też całego regionu.

0: Wybierz lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Szkoły z terenu aglomeracji konińskiej biorą udział w działaniach z cyklu Czysty Przekaz. Chodzi o walkę z nieprawdziwymi informacjami, których nie brakuje w internecie. Mowa więc o promowaniu zasad krytycznego myślenia. Hasło przewodnie przypomina, że w codziennym odbiorze wiadomości warto wybierać fakty zamiast powielania plotek. Eksperci zwracają uwagę na trzy kluczowe zagrożenia w internecie. Po pierwsze, zdjęcia znalezione w sieci nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość i nie muszą przedstawiać prawdziwych wydarzeń. Po drugie, wysoka liczba polubień czy duża popularność wpisów w serwisach społecznościowych nie stanowi gwarancji jego wiarygodności. Po trzecie, sensacyjne nagłówki artykułów na portalach bywają mylące, dlatego nie należy ograniczać się wyłącznie do czytania tytułów. Jedno przemyślane kliknięcie może powstrzymać dezinformację, przekonują organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Od 13 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2026-2027. Zmiany obejmą również Wielkopolskę. Przewoźnik zapowiada więcej połączeń i regularne odstępy między odjazdami na najważniejszych trasach. Pociągi dalekobieżne do Poznania będą kursować cyklicznie co 30 minut, co godzinę, 2 lub 4 godziny, zależnie od liczby podróżnych. Na trasie Warszawa-Poznań biegnącej przez Konin składy ekspresowe pojadą zasadniczo co godzinę, a ekonomiczne co 2 godziny. Połączenie Warszawa-Szczecin zaplanowano co 2 godziny na przemian w wariancie ekspresowym i ekonomicznym. Pociągi między Szczecinem a Poznaniem mają kursować co godzinę, a na trasie ze Szczecina przez Poznań, Łódź i Opoczno do Krakowa co 4 godziny. Wśród nowości znajdzie się wydłużona do Zakopanego relacja pociągu Pomorzanin. Intercity Mewa pojedzie z Chełma do Świnoujścia, a Lajkonik połączy Kraków ze Szczecinem. Dodatkowe połączenia między Poznaniem, Częstochową i Krakowem zapewni z kolei TLK Kościuszko. Więcej pociągów pojedzie również z Zielonej Góry do Poznania. Od grudnia będzie to 8 par połączeń, czyli o 2 więcej niż obecnie, średnio co 2 godziny. Z kolei między Gorzowem Wielkopolskim a Poznaniem zaplanowano 10 par pociągów, w tym 8 przez Krzyż z czasem przejazdu nieco ponad 90 minut. Nowością będzie także międzynarodowy Intercity Wigry do Litwy przez Poznań. 7 listopada o 10 z przystani żeglarskiej w Pątnowie wystartują 32 zimowe regaty barbórkowe. Mogą w nich wziąć udział sportowcy z całej Polski. Te zawody od dekad promują wyjątkowe walory naszych jezior, które nawet przy mroźnej pogodzie nie zamarzają, bo woda w polodowcowych akwenach służy do chłodzenia elektrowni. Organizatorem regat jest Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina koło Konina odbędzie się 7 edycja Kawnickiego Festiwalu Pieśni Maryjnych. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę na godzinę 15. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać utworów poświęconych Maryi i spędzić czas na wspólnej modlitwie oraz refleksji. Podczas koncertu na żywo zaprezentują się 4 zespoły wokalne. Chór Virtus Dei z Lichania Starego pod dyrekcją Dawida Marciniaka, chór Bazyliki Kaliskiej prowadzony przez Małgorzatę Piotrowską, chór Harmonia ze Strzelna pod kierunkiem Eweliny Kopczyńskiej oraz gospodarze chór Consolare z Kawnic pod dyrekcją Izabeli Goździkowskiej. Program muzyczny wzbogaci występ duetu instrumentalistów. Przed publicznością zagrają Romuald Szałek na fletach oraz Bogdan Marciniak na pianinie i gitarach. Wstęp na cały festiwal jest bezpłatny.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
3: I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

Od różnego rodzaju służb zarojeło się przed wieżowcem przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Były wozy strażackie, radiowozy policyjne, karetki pogotowia oraz przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ale spokojnie, to były tylko i wyłącznie ćwiczenia, w ramach których prowadzone były pozorowane działania ratownicze i ewakuacyjne związane z symulowanym pożarem budynku wielorodzinnego. To ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Rozpoczęły się po 10:00. Organizatorem tego typu działań jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie. Akcja działa się przy budynku wielorodzinnym. Symulowano pożar tego budynku, ulica Wyszyńskiego 9. Pojawiły się wozy strażackie na miejscu, nie zabrakło również pojazdów MZK, którymi ewakuowane były osoby w bezpieczne miejsce. Dokładnie 20 minut dzieli nas od 18:00.

0: Win FM.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13.

Nie byliśmy dzisiaj z informacjami na terenie gminy Golina. Naprawiam ten błąd. Ulica Słoneczna w Kawnicach jest już po przebudowie. Kosztowało to wszystko 380 tysięcy złotych. Ponad 155 tysięcy to dofinansowanie, które udało się mu zdobyć na to zadanie z budżetu województwa wielkopolskiego. Wcześniej droga miała głównie nawierzchnię gruntową, która po opadach deszczu była naprawdę trudna do pokonania. Było wiele zastoisk wody. Teraz w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Gmina Golina, Kawnice, ulica Słoneczna. Zbliża się 18, zbliża się koniec mojego dzisiejszego spotkania z wami. Jutro po 15 jestem, to będzie już piątkowe, weekendowe 3 godziny, które wspólnie spędzimy. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, uważajcie na siebie, bye bye. Dua Lipa i Rihanna, do 18 na naszej antenie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Jadwiga Janiak, przewodnicząca Klubu Seniora w Starym Mieście, została wyróżniona w regionalnym konkursie Viva Wielkopolski Senior, edycja 2026. Wielkopolska otwarta na osoby starsze. Uroczysta gala wręczenia nagród, zorganizowana przez Samorząd Województwa, odbyła się w Poznaniu. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność społeczną i wszechstronne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Jadwiga Janiak stoi na czele klubu skupiającego 63 osoby od 2013 roku. Dba o aktywność seniorów poprzez wyjazdy, spotkania ze specjalistami czy współpracę z zagranicą. Dużą wagę przykłada do integracji międzypokoleniowej, angażując osoby starsze w warsztaty kulinarne, czytanie literatury z dziećmi i zawody sportowe. Laureatka w przeszłości pracowała jako nauczycielka, zasiadała w Radzie Gminy oraz działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Wojewódzki konkurs ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej oraz wspieranie inicjatyw podnoszących jakość życia seniorów. W Malanowie odbędzie się wyjątkowy wieczór muzyki klasycznej, podczas którego publiczność usłyszy autorskie aranżacje utworów Fryderyka Chopina. Koncert pod nazwą About Chopin wykona pianista Maciej Tubisz. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko posłuchać muzyki fortepianowej w nowoczesnej odsłonie, ale także skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku oraz spróbować kawy żołądziowej. Wstęp na koncert jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz gości. Wydarzenie stanowi okazję do spędzenia jesiennego wieczoru przy muzyce jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Koncert zaplanowano na 23 października o godzinie 17 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie przy ulicy Kaliskiej. To w piątek za tydzień. Tymczasem jutro Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje kulinarną integrację pod nazwą Dyniowy Piąteczek. Wydarzenie odbędzie się 16 października, a jego początek zaplanowano na godzinę 16 w lokalu Stowarzyszenia. Spotkanie ma na celu wspólne spędzenie czasu oraz integracyjne gotowanie i pieczenie jesiennych potraw. W programie wydarzenia przewidziano wspólne przygotowanie trzech dań z wykorzystaniem dyni, aromatycznej zupy dyniowej, ciasta dyniowego oraz placków ziemniaczano-dyniowych. Uczestnicy będą razem przyrządzać posiłki, rozmawiać i poznawać nowe jesienne smaki. Organizatorzy przypominają wszystkim wybierającym się na to spotkanie o zabraniu ze sobą własnych przyborów kuchennych. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia z Pątnowa, mająca na celu aktywizację i zacieśnienie więzi wśród lokalnej społeczności poprzez wspólne działania kucharzy amatorów. Uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie wywalczyli trzecie miejsce w trzecim ogólnopolskim przeglądzie musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych. Finałowe zmagania odbyły się na terenie Akademii Policyjnej w Szczytnie pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Reprezentanci konińskiego CKU, trenujący pod okiem podinspektora Tomasza Biernata z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, rywalizowali z 14 drużynami z całej Polski. Do ścisłego finału trafili po zwycięstwie w eliminacjach wojewódzkich zorganizowanych na Konińskim Rynku. Ogólnopolski turniej wygrała ekipa zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu. Uczestnicy oceniani byli m.in. na podstawie zestawu 10 obowiązkowych zadań z zakresu regulaminów musztry i ceremoniałów służb mundurowych. Wydarzenie miało na celu promowanie klas mundurowych, kształtowanie dyscypliny i postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności zespołowych. W najbliższą sobotę o godzinie 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbędzie się wydarzenie literacko-muzyczne w ramach akcji Noc Bibliotek. Gościem spotkania w sali konferencyjnej Książnicy przy ulicy Dworczowej będzie Krzysztof Beśka, pisarz, poeta oraz muzyk. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania autor opowie o swoim warsztacie pisarskim, różnicach między tworzeniem kryminałów współczesnych i retro oraz o popularnej serii powieści o detektywie Stanisławie Bergu. Jako dziennikarz pracujący w czołowych tygodnikach rozrywkowych zaprezentuje również anegdoty z kulis pracy ze znanymi postaciami polskiego kina i teatru. Spotkanie wzbogaci recital autorskich piosenek żeglarskich wykonywanych z akompaniamentem gitary akustycznej. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do połączenia opowieści o literaturze z muzyką na żywo. Za organizację sobotniego spotkania odpowiada Konińska Biblioteka. Księża Marianie, opiekunowie Licheńskiego Sanktuarium, zapraszają mieszkańców Wielkopolski, władze państwowe i samorządowe oraz pielgrzymów z całego kraju do włączenia się w nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju. Stanęliśmy w obliczu smutnych i niepokojących realiów życia społecznego i międzynarodowego, w którym narasta agresja, przemoc, nienawiść oraz uwidacznia się brak pokoju i nadziei. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że obraz jutra, jaki rysuje się przed ludzkością, bezbarwny i niepewny, powoduje, iż człowiek boi się przyszłości, pogrąża w coraz większej trwodze i lęku o swoje istnienie. Nie można się temu dziwić, gdyż pokój jest dobrem najwyższym, które zapewnia ludzkości rozwój i dobrostan. Jego utrata prowadzi do destabilizacji życia jednostki i wprowadza chaos społeczny, czytamy w zapowiedzi modlitewnego wydarzenia zaplanowanego na najbliższą niedzielę. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza 18 października najpierw na mszę w Bazylice o godzinie 12, a następnie na różaniec, który mają poprowadzić przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego różnego szczebla.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Azji.

współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na Ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.

także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji.

0: sportowy Konin FM.
1: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Simną z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA Amerykanką Anne Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
2: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
3: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
2: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
4: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
2: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikaeli Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.

0: podsumowanie dnia.
1: Na cmentarzu parafialnym w Powidzu w powiecie szupeckim przeprowadzono badania archeologiczne, by zweryfikować liczbę osób pochowanych w zbiorowej mogile wojennej. Prace wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który sfinansował to zadanie. Potrzeba ekshumacji wynikała z rozbieżności w dokumentach. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Gnieźnie w 1939 roku Niemcy rozstrzelali w Wylatkowie czterech mężczyzn, których następnie pochowano w Powidzu. Na istniejącym nagrobku widniały jednak tylko dwa nazwiska – Mariana Biziela i Franciszka Rożka. Specjaliści odkryli na głębokości około 1 metra szczątki dwóch drewnianych trumien oraz dwa szkielety mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Analiza antropologiczna wykazała u obu zmarłych śmiertelne rany głowy pochodzenia postrzałowego. Przy ciałach znaleziono guziki, klamry oraz spinki do mankietów. Wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych potwierdziły więc, że w mogile faktycznie spoczywają tylko dwie osoby. Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego organizuje 17. edycję konferencji z cyklu Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Centrum Kultury w Kleczewie. Tegoroczne spotkanie poświęcono tematowi od geologii do geoturystyki, przyroda, dziedzictwo przemysłowe a rozwój. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli m.in. na przeprowadzenie transmisji na żywo w internecie z wykładów oraz opublikowanie nagrań w serwisach społecznościowych, co umożliwi zdalny udział osobom z całego regionu. Popularne naukowe wydarzenie skupi się na łączeniu ochrony walorów przyrodniczych z przemysłowym dziedzictwem oraz potencjałem turystycznym. Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego zrzesza m.in. samorządy z Kujaw i Wielkopolski, w tym z powiatu konińskiego. W tym gronie są gminy Powidz, Ostrowite, Kleczew, Wilczyn, Witkowo, Jeziora Wielkie, Orchowo oraz Trzemeszno. Eksperci medyczni przypominają rodzicom o konieczności weryfikacji aktualności szczepień ochronnych. Prawidłowa realizacja kalendarza szczepień pozwala skutecznie chronić najmłodszych przed groźnymi chorobami zakaźnymi w trakcie całego roku szkolnego. Program szczepień obowiązkowych obejmuje dawki przypominające w kluczowych etapach rozwoju dziecka. W 6 roku życia podaje się szczepionki przeciwko błonicy, tarczcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce oraz polio. Następne dawki przypominające przypadają na 14 oraz 19 rok życia. Równolegle specjaliści zalecają dodatkową ochronę w sezonie infekcyjnym obejmującą coroczne szczepienia przeciwko grypie od 6 miesiąca życia oraz bezpłatny program szczepień przeciw HPV dla młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Wszelkie informacje o historii uodparniania można sprawdzić w książeczce szczepień lub na internetowym koncie pacjenta, wyjaśnia wielkopolski sanepid. Szczegółowych konsultacji w tym zakresie udzielają lekarze rodzinni w każdej konińskiej osiedlowej przychodni. Coraz lepsze wyniki jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Poznańska Ławica w poprzednim miesiącu obsłużyła o 2% więcej pasażerów niż rok temu. Patrząc szerzej, wielkopolskie lotnisko po trzech kwartałach 2026 roku ma już 3 383 941 pasażerów. To wynik niewiele niższy niż liczba pasażerów obsłużonych przez cały 2024 rok. Gmina Olszówka podpisała umowę na realizację inwestycji w szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Ponentowie Górnym II. Całkowity koszt zaplanowanych robót budowlanych wynosi ponad 1 283 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oraz przebudowę głównego budynku placówki oświatowej. W ramach prac terenowych zaplanowano również modernizację zjazdów z drogi powiatowej na działkę szkolną oraz przebudowę odcinka chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Kluczowym celem realizowanego projektu jest dostosowanie szkolnej infrastruktury oraz jej otoczenia do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzone modernizacje wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji. Inwestycja stanowi kolejny etap tworzenia bezpiecznych warunków do nauki w tej gminie w subregionie konińskim. Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie z popularnego cyklu Yoga na Wysokości. Taka praktyka to propozycja skierowana do wszystkich osób, które pragną zadbać o sprawność fizyczną, rozładować zdominować skumulowane napięcia oraz znaleźć chwilę wytchnienia w unikalnej przestrzeni galerii sztuki, i to zabytkowej. Program zajęć skoncentruje się na uważnym ruchu, ćwiczeniach oddechowych oraz bezpiecznej pracy z kręgosłupem. Regularne ćwiczenia pomagają podobno wzmocnić ciało, rozluźnić spięte mięśnie oraz poprawić ogólną ruchomość stawów. Spotkania mają charakter otwarty i są przystosowane także dla osób początkujących bez wcześniejszego doświadczenia czy bez dużej rozciągliwości. Zajęcia prowadzi licencjonowana instruktorka, wystarczy przynieść własną matę do ćwiczeń oraz założyć wygodny strój sportowy, by w bezpieczny sposób pracować z ciałem na miarę indywidualnych możliwości. Najbliższy termin tych ćwiczeń w Galerii Sztuki Wieża Ciśnień to 20 października, potem 17 listopada i 8 grudnia, zawsze o godzinie 18:30.

0: FM. Pogoda.
1: Jutro maksymalnie 9 stopni na południowym wschodzie, 13 w centrum, 18-19 na zachodzie. Na ogół pogodnie, chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie, tam może pokropić też deszcz.
2: Konin FM. Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: podsumowanie dnia.
1: W Koninie zostanie zamontowanych 77 nowych parkomatów. Kierowcy będą mogli płacić nawet blikiem, przedłużać postój w dowolnym parkomacie, a także odzyskiwać opłatę za niewykorzystany czas. Nowe rozwiązania mają zacząć działać 1 kwietnia przyszłego roku. System obejmie ponad 1600 miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania i na miejskich parkingach. Nowe urządzenia będą wyposażone w ekrany i panele fotowoltaiczne. Zostaną także zintegrowane z konińską kartą mieszkańca, uwzględniając przysługujące jej posiadaczom ulgi. Do tego kontrolerzy ZDM otrzymają urządzenia automatycznie rozpoznające rejestrację. Wiemy też, kiedy będzie możliwe wykupienie nowych abonamentów, co ma duże znaczenie dla mieszkańców bloków zlokalizowanych na terenie płatnej strefy, która od kwietnia ma zostać rozszerzona. Internetowa sprzedaż abonamentów ma ruszyć 10 marca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie informuje, że w związku z organizacją 46. Międzynarodowego Biegu Warciańskiego w najbliższą niedzielę w godzinach 11:30-13:30 nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym, które obejmą ulicę 3 Maja, Plater, Skłodowskiej Kiri, Domską, Bursztynową i Żeromskiego. Ponadto czasowe ograniczenia wystąpią na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 473 oraz w miejscowościach Zawadki i Powiercie. Zachęcamy do kibicowania biegaczom. 10 134 zł. Taką kwotę otrzymało hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Koninie od Centrum Handlowego Ferio. Przypomnijmy, w ubiegłym miesiącu zorganizowano akcję Parkujesz, pomagasz. Ferio przekazało darowiznę na rzecz hospicjum, przeliczając liczbę zaparkowanych tego dnia samochodów i motocykli na pieniądze. Takiego wyniku nie udałoby się osiągnąć bez zaangażowania klientów Centrum Handlowego, którzy licznie przybyli do Ferio w Starym Mieście koło Konina. Ambasadorem akcji był pianista i improwizator znany z Filharmonii Dowcipu Waldemar Malicki. Wydarzenie wspierały także samorządowe władze. Efekt? Ponad 10 tysięcy złotych, które trafiły właśnie do hospicjum w Koninie. Placówka działająca na osiedlu Glinka opiekuje się nieuleczalnie chorymi pacjentami. Wraz z Centrum Handlowym Ferio Konin zachęcamy, by wspierać konińskie hospicjum na różne sposoby, także poprzez pomoc w formie wolontariatu. Kuratorium Oświaty w Poznaniu kieruje do wielkopolskich placówek edukacyjnych materiały dydaktyczne i porady dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych. Akcja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa każdej społeczności szkolnej. Głównym elementem przekazywanych pakietów są grafiki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instruktaż określa 6 zasad postępowania w przypadku ataku uzbrojonego napastnika. W skrócie chodzi o zachowanie spokoju, ucieczkę w miarę możliwości, ostrzeżenie innych osób, obronę wyłącznie w ostateczności, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń przybyłych służb. Dyrektorzy szkół w całym naszym regionie zostali zobowiązani do umieszczenia w widocznych miejscach plakatów z numerem alarmowym 112 i telefonami zaufania. Do szkół trafiają też poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz materiały pomagające w prowadzeniu rozmów z rodzicami. Wszystkie pliki udostępniono także w internecie na stronach Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. A jutro o 10:00 w budynku Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D komendant miejski policji wspólnie z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej organizują spotkanie dla dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych poświęcone zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie przygotowuje nowy projekt pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. O pracach nad tą inicjatywą poinformował rektor uczelni, profesor doktor habilitowany Artur Zimne. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2028-2034 i stanowi odpowiedź na ogromne zainteresowanie dotychczasowymi programami podnoszącymi kwalifikacje mieszkańców regionu. Obecnie uczelnia znajduje się na półmetku projektu oferującego bezpłatne studia niestacjonarne, kursy oraz szkolenia dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Liczba chętnych dwukrotnie przewyższyła wstępne oczekiwania władz Akademii. Kolejnym etapem ma być kontynuacja bezpłatnej oferty edukacyjnej wpisującej się w inteligentne specjalizacje subregionu konińskiego. Plan dotyczy również wykorzystania potencjału technicznego i inżynieryjnego uczelni. Państwowa Akademia zamierza nawiązać ścisłą współpracę badawczo-wdrożeniową z lokalnymi przedsiębiorstwami, pomagając im w opracowywaniu nowoczesnych produktów i procesów technologicznych. Zostało już tylko kilka dni, przypomina Wielkopolska Izba Rolnicza. Farmerzy mają czas do 18 października na zgłoszenie uwag do obywatelskiego projektu zmian w prawie łowieckim. Wielkopolska Izba ostrzega, że proponowane przepisy mogą utrudnić prowadzenie gospodarki łowieckiej i doprowadzić do wzrostu szkód w uprawach. Zdaniem Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego, mimo pewnych korzystnych propozycji, całość nie zabezpiecza interesów producentów rolnych. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozbudowanych procedur administracyjnych, ograniczenia wpływu izb rolniczych oraz skuteczności szacowania szkód i zwalczania zagrożeń epizootycznych. WIR obawia się, że utrudnienia w planowaniu odstrzałów mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu liczebności dzikich zwierząt i zwiększenia strat w gospodarstwach. Izba zwracała również uwagę, że wzmocnienie praw właścicieli gruntów bez odpowiednich zabezpieczeń może tworzyć miejsca, w których zwierzęta będą się gromadzić, powodując straty w sąsiednich gospodarstwach. Dlatego WIR apeluje o udział rolników w konsultacjach prowadzonych jeszcze do najbliższej niedzieli na sejmowej platformie cyfrowej. Uwaga na oszustów. Do mieszkańców Konina może dzwonić osoba twierdząca, że przeprowadza telefoniczną ankietę. Pytanie dotyczy tego, czy domownicy w ostatnich miesiącach wyjeżdżali poza granice kraju. Oszustka podaje dokładny adres osoby, do której telefonuje, co może wzbudzić zaufanie. Jednak może to być próba wybadania, czy warto włamać się do naszego mieszkania. Przestępcy mogą w ten sposób sprawdzić, jak często jesteśmy nieobecni. Inny powtarzający się w regionie problem to podejrzane wiadomości e-mail, SMS lub na komunikatorach społecznościowych. Jeśli zauważymy próbę oszustwa w formie korespondencji lub odbierzemy podejrzany telefon, takie incydenty można zgłaszać przez stronę CERT.pl, czyli państwową, wyspecjalizowaną jednostkę zajmującą się cyberbezpieczeństwem, lub dzwoniąc bezpośrednio na policję. Bądźmy ostrożni i wyczulmy na takie sytuacje, zwłaszcza bliskich nam seniorów. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się telefoniczne rozmowy z oszustami, którzy stosują uwiarygodniające ich socjotechniki.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Reklama.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii. Ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli. 9 kibice obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: 5485 zł za metr kwadratowy, tyle wynosi mediana cen mieszkań z rynku wtórnego w Koninie. Według zestawienia serwisu Wycenowy analiza obejmuje 212 transakcji sprzedaży z okresu od września ubiegłego roku aż do teraz. Dane pokazują również różnice w zależności od powierzchni lokali. W przypadku mieszkań o wielkości do 40 metrów kwadratowych mediana wynosi 5589 zł za metr. Dla lokali o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych było to 5469 zł. W tej drugiej grupie odnotowano 104 transakcje, a w pierwszej 91. Zestawienie nie uwzględnia większych mieszkań ze względu na zbyt małą próbę roczną lub dane pochodzące z dłuższego okresu. Mediana oznacza środkową wartość po uporządkowaniu cen, a nie ich średnią arytmetyczną. Na cenę konkretnego mieszkania wpływają również lokalizacja, stan techniczny, standard wyposażenia, piętro i kondycja budynku. Przykładowo, przy zastosowaniu mediany dla mieszkań o powierzchni od 40 do 60 metrów kwadratowych lokal o metrażu 50 metrów miałby statystyczną wartość 273 450 zł. Te dane pochodzą z rejestru cen nieruchomości i pokazują ceny odnotowane w rzeczywistych transakcjach, a nie kwoty z ogłoszeń. Trwają intensywne prace nad utworzeniem nowej plaży miejskiej w Łężynie nad Jeziorem Pątnowskim. Inwestycja przeszła kluczowe etapy przygotowawcze i formalne. Warszawska firma przekazała już gotową koncepcję architektoniczno-budowlaną, stanowiącą podstawę do przygotowania dokumentacji wykonawczej. Projekt uzyskał już zgłoszenie wodnoprawne na funkcjonowanie kąpieliska w latach 2027-2029 oraz zezwolenie na usunięcie przybrzeżnej trzciny. Ze względu na poszerzenie terenu działań złożono wniosek o decyzję zamienną. Zrealizowano inwentaryzację dendrologiczną i ornitologiczną obejmującą 156 drzew, a z uwagi na obecność gniazd wystąpiono o decyzję derogacyjną. Urzędnicy oczekują teraz na zgody na wycinkę wyznaczonych drzew. W najbliższym czasie Koniński Mosir rozpocznie oczyszczanie działki nad Jeziorem Pątnowskim w Łężynie z samosiejak. Po zakończeniu tych prac porządkowych nastąpi ukształtowanie terenu, nawiezienie piasku oraz montaż infrastruktury z leżakami i żaglami zacieniającymi. Docelowo miejski ośrodek w Gosławicach ma być dedykowany żeglarzom, a plaża dla wypoczywających ma być właśnie na Konińskim osiedlu Łężyn. Szkoły z terenu aglomeracji konińskiej biorą udział w działaniach z cyklu Czysty Przekaz. Chodzi o walkę z nieprawdziwymi informacjami, których nie brakuje w internecie. Mowa więc o promowaniu zasad krytycznego myślenia. Hasło przewodnie przypomina, że w codziennym odbiorze wiadomości warto wybierać fakty zamiast powielania plotek. Eksperci zwracają uwagę na trzy kluczowe zagrożenia w internecie. Po pierwsze, zdjęcia znalezione w sieci nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość i nie muszą przedstawiać prawdziwych wydarzeń. Po drugie, wysoka liczba polubień czy duża popularność wpisów w serwisach społecznościowych nie stanowi gwarancji jego wiarygodności. Po trzecie, sensacyjne nagłówki artykułów na portalach bywają mylące, dlatego nie należy ograniczać się wyłącznie do czytania tytułów. Jedno przemyślane kliknięcie może powstrzymać dezinformację, przekonują organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. Od 13 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP Intercity na sezon 2026-2027. Zmiany obejmą również Wielkopolskę. Przewoźnik zapowiada więcej połączeń i regularne odstępy między odjazdami na najważniejszych trasach. Pociągi dalekobieżne do Poznania będą kursować cyklicznie co 30 minut, co godzinę, 2 lub 4 godziny, zależnie od liczby podróżnych. Na trasie Warszawa-Poznań biegnącej przez Konin składy ekspresowe pojadą zasadniczo co godzinę, a co 2 godziny. Połączenie Warszawa-Szczecin zaplanowano co 2 godziny na przemian w wariancie ekspresowym i ekonomicznym. Pociągi między Szczecinem a Poznaniem mają kursować co godzinę, a na trasie ze Szczecina przez Poznań, Łódź i Opoczno do Krakowa co 4 godziny. Wśród nowości znajdzie się wydłużona do Zakopanego relacja pociągu Pomorzanin. Intercity Mewa pojedzie z Chełma do Świnoujścia, a Lajkonik połączy Kraków ze Szczecinem. Dodatkowe połączenia między Poznaniem, Częstochową i Krakowem zapewni z kolei TLK Kościuszko. Więcej pociągów pojedzie również z Zielonej Góry do Poznania. Od grudnia będzie to 8 par połączeń, czyli o 2 więcej niż obecnie, średnio co 2 godziny. Z kolei między Gorzowem Wielkopolskim a Poznaniem zaplanowano 10 par pociągów, w tym 8 przez Krzyż z czasem przejazdu nieco ponad 90 minut. Nowością będzie także międzynarodowy Intercity Wigry do Litwy przez Poznań. 7 listopada o 10 z przystani żeglarskiej w Pątnowie wystartują 32 zimowe regaty barbórkowe. Mogą w nich wziąć udział sportowcy z całej Polski. Te zawody od dekad promują wyjątkowe walory naszych jezior, które nawet przy mroźnej pogodzie nie zamarzają, bo woda w polodowcowych akwenach służy do chłodzenia elektrowni. Organizatorem regat jest Klub Żeglarski przy kopalni węgla brunatnego Kolin. Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie ogłasza nabór do nowego projektu teatralnego skierowanego do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Powstające przedstawienie pod tytułem Zawsze można wrócić bazuje na tekście Mirosława Rojka i jest zainspirowane motywami Boskiej Komedii Dantego. Sztuka porusza temat życiowego zagubienia, trudnych wyborów, samotności oraz nadziei i poszukiwania właściwej drogi. Organizatorzy podkreślają, że od kandydatów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie aktorskie. Liczą się przede wszystkim otwartość, wyobraźnia, odwaga oraz chęć do wspólnej pracy twórczej. Dla młodszych ludzi to okazja do rozwinięcia pasji i stania się częścią wyjątkowej historii opowiadanej na scenie. Zgłoszenia oraz pierwsze spotkanie organizacyjne odbędą się 28 października w siedzibie Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Regularne próby wystartują w listopadzie. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu samorządu gminy i miasta Tuliszków.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczone.

0: przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Pogoda. Jutro na ogół pogodnie, tylko na południowym wschodzie może się chmurzyć. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 stopni, w centrum 13. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam tylko miejscami 9.
3: Konin FM. Konin FM.

0: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
2: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
0: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
3: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
0: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
4: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
5: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
0: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Anna.

0: Koronin FM 104.1.
1: Reklama. Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdradką wręcz wiruje.
2: No, ktoś tu zdrapnął wygraną.
1: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
3: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Konin FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Konin FM. Konin FM.

0: podsumowanie dnia.
1: Na cmentarzu parafialnym w Powidzu w powiecie słupeckim przeprowadzono badania archeologiczne, by zweryfikować liczbę osób pochowanych w zbiorowej mogile wojennej. Prace wykonano na zlecenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który sfinansował to zadanie. Potrzeba ekshumacji wynikała z rozbieżności w dokumentach. Według danych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Gnieźnie w 1939 roku Niemcy rozstrzelali w Wylatkowie czterech mężczyzn, których następnie pochowano w Powidzu. Na istniejącym nagrobku widniały jednak tylko dwa nazwiska: Mariana Biziela i Franciszka Rożka. Specjaliści odkryli na głębokości około 1 metra szczątki dwóch drewnianych trumien oraz dwa szkielety mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Analiza antropologiczna wykazała u obu zmarłych śmiertelne rany głowy pochodzenia postrzałowego. Przy ciałach znaleziono guziki, klamry oraz spinki do mankietów. Wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych potwierdziły więc, że w mogile faktycznie spoczywają tylko dwie osoby. Jadwiga Janiak, przewodnicząca klubu seniora w Starym Mieście, została wyróżniona w regionalnym konkursie Viva Wielkopolski Senior edycja 2026. Wielkopolska otwarta na osoby starsze. Uroczysta gala wręczenia nagród zorganizowana przez Samorząd Województwa odbyła się w Poznaniu. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność społeczną i wszechstronne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Jadwiga Janiak stoi na czele klubu skupiającego 63 osoby od 2013 roku. Dba o aktywność seniorów poprzez wyjazdy, spotkania ze specjalistami czy współpracę z zagranicą. Dużą wagę przykłada do integracji międzypokoleniowej, angażując osoby starsze w warsztaty kulinarne, czytanie literatury z dziećmi i zawody sportowe. Laureatka w przeszłości pracowała jako nauczycielka, zasiadała w Radzie Gminy oraz działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Wojewódzki konkurs ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej oraz wspieranie inicjatyw podnoszących jakość życia seniorów. Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego organizuje 17. edycję konferencji z cyklu Współistnienie terenu przemysłowego i chronionego. Wydarzenie odbędzie się 27 listopada w Centrum Kultury w Kleczewie. Tegoroczne spotkanie poświęcono tematowi od geologii do geoturystyki, przyroda, dziedzictwo przemysłowe a rozwój. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli m.in. na przeprowadzenie transmisji na żywo w internecie z wykładów oraz opublikowanie nagrań w serwisach społecznościowych, co umożliwi zdalny udział osobom z całego regionu. Popularne naukowe wydarzenie skupi się na łączeniu ochrony walorów przyrodniczych z przemysłowym dziedzictwem oraz potencjałem turystycznym. Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego zrzesza m.in. samorządy z Kujaw i Wielkopolski, w tym z powiatu konińskiego. W tym gronie są gminy Powidz, Ostrowite, Kleczew, Wilczyn, Witkowo, Jeziora Wielkie, Orchowo oraz Trzemeszno. W Malanowie odbędzie się wyjątkowy wieczór muzyki klasycznej, podczas którego publiczność usłyszy autorskie aranżacje utworów Fryderyka Chopina. Koncert pod nazwą About Chopin wykona pianista Maciej Tubis. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko posłuchać muzyki fortepianowej w nowoczesnej odsłonie, ale także skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku oraz spróbować kawy żołądziowej. Wstęp na koncert jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz gości. Wydarzenie stanowi okazję do spędzenia jesiennego wieczoru przy muzyce jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Koncert zaplanowano na 23 października o godzinie 17 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie przy ulicy Kaliskiej. To w piątek za tydzień. Tymczasem jutro Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów organizuje kulinarną integrację pod nazwą Dyniowy Piąteczek. Wydarzenie odbędzie się 16 października, a jego początek zaplanowano na godzinę 16 w lokalu Stowarzyszenia. Spotkanie ma na celu wspólne spędzenie czasu oraz integracyjne gotowanie i pieczenie jesiennych potraw. W programie wydarzenia przewidziano wspólne przygotowanie trzech dań z wykorzystaniem dyni, aromatycznej zupy dyniowej, ciasta dyniowego oraz placków ziemniaczano-dyniowych. Uczestnicy będą razem przyrządzać posiłki, rozmawiać i poznawać nowe jesienne smaki. Organizatorzy przypominają wszystkim wybierającym się na to spotkanie o zabraniu ze sobą własnych przyborów kuchennych. To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Spątnowa mająca na celu aktywizację i zacieśnienie więzi wśród lokalnej społeczności poprzez wspólne działania kucharzy amatorów. Eksperci medyczni przypominają rodzicom o konieczności weryfikacji aktualności szczepień ochronnych. Prawidłowa realizacja kalendarza szczepień pozwala skutecznie chronić najmłodszych przed groźnymi chorobami zakaźnymi w trakcie całego roku szkolnego. Program szczepień obowiązkowych obejmuje dawki przypominające w kluczowych etapach rozwoju dziecka. W 6 roku życia podaje się szczepionki przeciwko błonicy, tarczycowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce oraz polio. Następne dawki przypominające przypadają na 14 oraz 19 rok życia. Równolegle specjaliści zalecają dodatkową ochronę w sezonie infekcyjnym obejmującą coroczne szczepienia przeciwko grypie od 6 miesiąca życia oraz bezpłatny program szczepień przeciw HPV dla młodzieży w wieku od 9 do 14 lat. Wszelkie informacje o historii odparniania można sprawdzić w książeczce szczepień lub na internetowym koncie pacjenta, wyjaśnia wielkopolski sanepid. Szczegółowych konsultacji w tym zakresie udzielają lekarze rodzinni w każdej konińskiej osiedlowej przychodni. Uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie wywalczyli 3 miejsce w 3 ogólnopolskim przeglądzie musztry oddziałów o profilu mundurowym i klas mundurowych. Finałowe zmagania odbyły się na terenie Akademii Policyjnej w Szczytnie pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Reprezentanci konińskiego CKU, trenujący pod okiem podinspektora Tomasza Biernata z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, rywalizowali z 14 drużynami z całej Polski. Do ścisłego finału trafili po zwycięstwie w eliminacjach wojewódzkich zorganizowanych na konińskim rynku. Ogólnopolski turniej wygrała ekipa zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu. Uczestnicy oceniani byli m.in. na podstawie zestawu 10 obowiązkowych zadań z zakresu regulaminów musztry i ceremoniałów służb mundurowych. Wydarzenie miało na celu promowanie klas mundurowych, kształtowanie dyscypliny i postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności zespołowych. Coraz lepsze wyniki jedynego portu lotniczego w naszym województwie. Poznańska Ławica w poprzednim miesiącu obsłużyła o 2% więcej pasażerów niż rok temu. Patrząc szerzej, wielkopolskie lotnisko po 3 kwartałach 2026 roku ma już 3 383 941 pasażerów. To wynik niewiele niższy niż liczba pasażerów obsłużonych przez cały 2024 rok. Gmina Olszówka podpisała umowę na realizację inwestycji w szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Ponentowie Górnym II. Całkowity koszt zaplanowanych robót budowlanych wynosi ponad 1 283 000 zł. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę oraz przebudowę głównego budynku placówki oświatowej. W ramach prac terenowych zaplanowano również modernizację zjazdów z drogi powiatowej na działkę szkolną oraz przebudowę odcinka chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Kluczowym celem realizowanego projektu jest dostosowanie szkolnej infrastruktury oraz jej otoczenia do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzone modernizacje wpłyną na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji. Inwestycja stanowi kolejny etap tworzenia bezpiecznych warunków do nauki w tej gminie w subregionie konińskim. W najbliższą sobotę o godzinie 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbędzie się wydarzenie literacko-muzyczne w ramach akcji Noc Bibliotek. Gościem spotkania w sali konferencyjnej Książnicy przy ulicy Dworczowej będzie Krzysztof Beśka, pisarz, poeta oraz muzyk. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny dla wszystkich zainteresowanych. Podczas spotkania autor opowie o swoim warsztacie pisarskim, różnicach między tworzeniem kryminałów współczesnych i retro oraz o popularnej serii powieści o detektywie Stanisławie Bergu. Jako dziennikarz pracujący w czołowych tygodnikach rozrywkowych zaprezentuje również anegdoty z kulis pracy ze znanymi postaciami polskiego kina i teatru. Spotkanie wzbogaci recital autorskich piosenek żeglarskich, wykonywanych z akompaniamentem gitary akustycznej. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do połączenia opowieści o literaturze z muzyką na żywo. Za organizację sobotniego spotkania odpowiada Konińska Biblioteka. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina koło Konina odbędzie się 7 edycja Kawnickiego Festiwalu Pieśni Maryjnych. Wydarzenie zaplanowano na najbliższą niedzielę na godzinę 15. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać utworów poświęconych Maryi i spędzić czas na wspólnej modlitwie oraz refleksji. Podczas koncertu na żywo zaprezentują się 4 zespoły wokalne. Chór, Virtus Dei z Lichania Starego pod dyrekcją Dawida Marciniaka, chór Bazyliki Kaliskiej prowadzony przez Małgorzatę Piotrowską, chór Harmonia ze Strzelna pod kierunkiem Eweliny Kopczyńskiej oraz Gospodarze, chór Consolare z Kawnic pod dyrekcją Izabeli Goździkowskiej. Program muzyczny wzbogaci występ duetu instrumentalistów. Przed publicznością zagrają Romuald Szałek na fletach oraz Bogdan Marciniak na pianinie i gitarach. Wstęp na cały festiwal jest bezpłatny.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
2: Pan z ministerstwa. Zapraszamy pan.
3: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu. Jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy i pisma.

0: Szanowni Państwo, Konwent Wójtów i Burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
1: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszymy. Będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnych prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję państwu.
2: Francuscy delegaci przyznają, że konińska lokalizacja zdaje się na tę chwilę nie posiadać minusów.
3: Prezentowane nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PG, PJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby czy problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca.
2: Z drugiej strony przekonują, że to właśnie ich technologia jest najkorzystniejsza dla środowiska.
3: Nie tylko technologia, nasza oferta w ogóle. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje mniej odpady jądrowe na 1 MWh, który jest produkowany, i to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. Czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowy, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie, w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich.
4: No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym

0: roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest 1 miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku. W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
2: Ale ważne jest to, żeby na tym dworcu również komunikacja była dalekobieżna. Dlatego też za każdym jednym razem zgłaszam i będę zgłaszał, że to nie jest rozwiązanie połączenia Turku z Koninem kursem nazywanym ładnie hybrydowym. Nie wiem, czy część ludzi w ogóle rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, pomysł jest taki troszeczkę, no, przypominający mi taką troszeczkę, jak się mówi, no, nie kupimy babci kolczyków, to przekłujmy im w tym roku uszy, tak, w tym momencie. I to tak mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, tak, ja się nie boję pewne rzeczy mówić, bo już też oczywiście gdzieś tam były sygnały, a po co powiedziałeś to, czy tamto. Powiedziałem, ponieważ ja jestem na garnuszku mieszkańców. I ja będę zawsze walczył o mieszkańców. Jak ktoś jest na garnuszku partii politycznej, no to niech walczy o tą partię. Ale ja w tym momencie mówię otwartym tekstem, jak to wygląda. I będę starał się, żeby rzeczywiście, i mam nadzieję, że inni również to zauważą, ci, którzy rzeczywiście mają decyzyjność w swoich rękach, żeby rzeczywiście Turek był w końcu skomunikowany z Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią. I to nie jest dla mnie połączenie. To jest połączenie dla młodzieży, to jest połączenie dla osób starszych i ewentualnie tych, którzy chcą tam gdzieś po prostu w jakimś celu pojechać, choćby nawet do teatru, że rano sobie jadą i po prostu sobie potem wieczorem wracają, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można mieć dostęp dla tych mieszkańców Turku do lekarzy specjalistów. I mówimy o jakich specjalizacjach, wiemy doskonale, jakie mam tutaj specjalizacje na myśli, ponieważ sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, kiedy ktoś bliski mojej rodziny ciężko chorował, to gdyby nie to, że mam samochód i bym go nie zawiózł, to nie wiem, jakby się dostał. Zwłaszcza człowiek w wieku 80 lat o niczym innym nie marzy, tylko po prostu jechać autobusem do Konina i potem takim malutkim sprintem biec na pociąg. To naprawdę, no słuchajcie, to trzeba troszeczkę wyobraźni tak naprawdę społecznej, żeby rzeczywiście zrozumieć, jakie są potrzeby ludzi. Ja nie mówię, że ja wszystkie potrzeby ludzi znam, ale też słuchuję się te potrzeby i nawet tu w tych komentarzach, co powiedziałem, są komentarze, które są czysto terapeutyczne i czysto rozrywkowe, ale są też mądre komentarze, które bierzemy pod uwagę, bo tak trzeba. Bo na tym to polega i właśnie taka jest rola moim zdaniem internetu, chociaż no niestety bardziej się to wykręca w stronę takiej troszeczkę, żeby przyłożyć, ale też są tam komentarze, które są naprawdę bardzo konkretne. I za to też od razu dziękuję, bo te komentarze, które są konkretne, bierzemy pod uwagę. A te, które są niekonkretne, no to no poczytamy, no ktoś się pośmieje, ktoś mówi, ale mu ktoś przyłożył. No jak ktoś tak lubi, no co, nic na to nie poradzę. No ja nie jestem osobą, która, raz, że nie jestem z kamienia, ale drugi raz, no też jestem odporny już na te różnego rodzaju te ataki, bo już po tylu latach to zrozumiałem, że to chyba to chodzi właśnie o tą część rozrywkowo-terapeutyczną. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku, a marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy. Wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, zanim jeszcze, czy tam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turku wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajna, po prostu fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie. Jesteśmy tak odpowiedzialni za te przystanki w tych miejscach gminnych, które są, no mówię o tych przystankach gminnych, także one są. Tak naprawdę być może niektóre będą do jakiejś tam ewentualnie usprawnienia, poprawy, natomiast te przystanki są cały czas, one przystanki funkcjonują, poza chyba komunikacja nie funkcjonowała, tak, ale przystanki są, bo nieraz te busy gdzieś tam przyjeżdżą, teraz te linie prywatne, które nieraz wysadzają pracowników w tym momencie do pracy i tak dalej. I one są. Natomiast też jeszcze jest jedna rzecz, no trochę nie muszę powiedzieć, że nam tutaj pomogło w tym podjęciu decyzji również te ceny paliw, tak? W tym momencie ceny paliw, one niby troszeczkę teraz spadły, ale to już to zostawiam w gestii każdego mieszkańca i każdego portfela każdego mieszkańca, czy one są odpowiednio już niskie, czy nadal są tak wysokie, że rzeczywiście liczymy również na to, że to też troszeczkę odciąży portfele mieszkańców. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj już chcemy, też już planujemy, prawdopodobnie już niedługo, tak? W tym razie jeszcze tak tego przyglądamy się, jeszcze uruchomienie kolejnego kursu autobusowego. Tu już teraz też uspokajam, że ta luka pomiędzy godziną 7 a 14 zostanie też tutaj wypełniona, być może godziną 10. Co do godziny, to jeszcze nie odpowiem teraz, no bo to musimy skontaktować się z przewoźnikiem, bo ja mogę powiedzieć ta godzina, ale ta godzina jest nierealna, bo w tym czasie coś innego gdzieś robi, tak? Także tutaj sobie skontaktujemy, dlatego też już uspokajam, że rzeczywiście tutaj będzie jeszcze przynajmniej ta jedna, przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie ta linia około godziny gdzieś tam 10, żeby rzeczywiście było to na tak zwanym powrocie. Że jak ktoś rano sobie pojedzie przykładowo gdzieś tam w jedno miejsce, po 2-3 godzinach, żeby mógł gdzieś tam wrócić, a nie czekać tylko kilka godzin więcej w tym momencie.
1: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju. Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
3: Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Tak, woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta-Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew i gminy Wilczyn. To spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, bo ponieważ w tej chwili robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czystej. I my, i jak jezioro Tręby, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada. Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska miał takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu. Natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe, zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, pieniędzy samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby, kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt Jakub Wit w tych spotkaniach, czy burmistrz Witkowa Krzysztof Szeszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy. Pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu z takim zamkniętym. Zasila ten zbiornik Jóźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Biniszewska, to są tereny, które są niżej położone od moich terenów, moich jezior. I z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód w Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować już Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe binisze, a my cierpimy na to.
1: Ale równocześnie ta chociażby odkrywka Kazimierz już jest zapełniona dawno temu, też tam nic dookoła się nie dzieje. Tutaj Wody Polskie widzę, że za bardzo tak nie pomagają waszym jeziorom, więc w zasadzie tak troszeczkę może głupio się zapytam, ale o co chodzi? Dlaczego tak bardzo to wszystko stoi w miejscu pana zdaniem?
3: No właśnie, Wody Polskie, gdzie mają dbać o o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli się rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał Ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie i ona jest rzucana do Gopła. Obecnie jest niski poziom. Pompy chodzą, pompują. Jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w warcie. Ale ta woda, idąc do Gopła, jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, czy to jest środowisko. Wody polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili, jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć, ale nie poddajemy się, staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już jesteśmy, czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o Wartę, o jeziora, które żeby Warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z Warty, żeby zasilać przy niskim poziomie Warty.
1: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnionych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Netreklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki, przyjmując na pierwszy rok ponad 800 nowych studentów. Władze największej uczelni we wschodniej Wielkopolsce patrzą w przyszłość z optymizmem, wskazując na wzrost liczby studiujących oraz duże zainteresowanie kierunkami nauczycielskimi, inżynierskimi i logistyką.
7: Zacznę może od strony tej nowości. Nie ma, bo być nie musi. Nabór jest na tyle dobry, że nie musieliśmy tworzyć żadnego nowego kierunku studiów. Nie było takiej potrzeby. Studia rozpoczyna rok akademicki 26-27, czyli już 29 rok akademicki naszej uczelni. Mówiąc tak kolokwialnie zbliżamy się do 30. Niedługo osiągniemy tą pełną, powiedzmy, dojrzałość. Studia rozpoczyna ponad 800 osób na pierwszym roku studiów. Łącznie będziemy mieli ponad 1800 osób studiujących. Oczywiście zróżnicowanie między kierunkami jest spore, jeśli chodzi o zainteresowanie. To, co nas zaskoczyło bardzo pozytywnie, pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. Bardzo dobry nabór na te właśnie dwa kierunki nauczycielskie de facto. No i standardowo od kilku lat, z racji prowadzonego projektu europejskiego, finansowanego z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo dobre nabiory na kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie. Także ponad 800 osób na pierwszym roku, jesteśmy bardzo zadowoleni, oby tak dalej. Myślę 20-30 osób więcej w stosunku do roku ubiegłego.
1: Dwóch kierunków nie udało się niestety uruchomić.
7: Z tym bywa problem. Dwóch nie uruchomiliśmy. Tych zresztą, które nie uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Bardzo żałuję. Dietetyki na pierwszym stopniu, czyli studia licencjackie, i kierunku zdrowie publiczne, czyli studia magisterskie. Pozostałe praktycznie 20 kierunków uruchomionych. Realizacja w tym roku po raz kolejny tych studiów właśnie dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to jest raz, ale też nie powiem, że przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej europejskiej, która przed nami. Myślę, lata 28-34, ale już wstępnie przygotowaliśmy zarys nowego projektu strategicznego pod nazwą ANS w Koninie dla innowacyjnej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Mam nadzieję, że będzie nam dany ten projekt w przyszłych latach realizować. A jeśli chodzi o wyzwania, to takie, z którymi się boryka właściwie cały sektor szkolnictwa wyższego w Polsce, czyli problemy de facto finansowe, wyzwania finansowe, może w ten sposób. Chociaż te wyzwania finansowe są i problemy bardziej odczuwalne przez duże uczelnie akademickie w dużych miastach niż przez mniejsze uczelnie publiczne, uczelnie zawodowe takie jak nasza. Dajemy sobie radę pomimo tych trudności finansowych całego sektora. W tej chwili 300 osób się kształci na tych kierunkach. Łącznie w projekcie mamy do przeszkolenia ponad 1500 osób. 500 ukończyło, 300 się kształci. Także myślę, że gdyby nie to finansowanie europejskie tych studentów, mielibyśmy około 150-200 mniej, bo przypomnę, szanowni państwo, kształcimy bezpłatnie na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursach, szkoleniach. Kształcimy w ramach tych kierunków, tych obszarów, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski Wschodniej.
1: Sprawdził się też kurs języka chińskiego.
7: Oj, sprawdził się aż nadto. Ponad 100 zainteresowanych. Zrealizowaliśmy kurs dla kilkunastu osób. Dzisiaj dosłownie 6 października uruchamiamy drugą edycję. Także zainteresowanie potężne, a i bardzo dobre opinie naszych już absolwentów tegoż kursu, osób tutaj, mieszkańców Konina i okolic. Natomiast takim hitem w tym roku są też studia podyplomowe analiza danych i sztuczna inteligencja w biznesie. Mieliśmy 20 miejsc, zgłosiło się ponad 60 osób. Też bardzo limitujemy niestety te przyjęcia.
1: Czy niż demograficzny będzie problem dla uczelni nie znajdującej się w jednym z największych ośrodków miejskich w kraju?
7: Za kilka lat problem będzie dla wszystkich uczelni w Polsce z uwagi na niż demograficzne. Natomiast myślę, szanowni państwo, że mamy taką stałą bazę naszych potencjalnych kandydatów, a to, czym wygrywamy w naszej uczelni w Koninie, oprócz oczywiście jakości kształcenia, dobrej oferty, to nie czarujmy się, to są koszty utrzymania. Koszty utrzymania w dużym mieście, sami państwo wiecie, do tym media dążą, w tej chwili przekroczyły 4 tysiące, zbliżają się do 5 tysięcy miesięcznie utrzymania studenta w dużym mieście. Tu tych kosztów nie ponosimy, więc tym między innymi wygrywamy. Zresztą po to zostaliśmy stworzeni. Spoza subregionu konińskiego 3, może 4%. No i plus oczywiście częściowo studenci z Ukrainy, bo oczywiście też są spoza regionu, ale nie więcej niż 5% naszych studentów są studenci spoza Wielkopolski Wschodniej.
1: Mimo nadchodzącego niżu demograficznego, rektor doktor habilitowany Artur Zimny jest spokojny o rekrutację, podkreślając, że atutami konińskiej uczelni pozostają wysoka jakość kształcenia oraz znacznie niższe koszty utrzymania w porównaniu do dużych ośrodków akademickich. Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
8: Szanowni państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, która jest liderem w budowie elektrowni elektrowni atomowych na całym świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja, przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również. To jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
0: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF. Wcześniej było Okandu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki, cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Europie, w Polsce środkowej.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl teatralny Scena Konin, który ma przybliżyć publiczności ambitne spektakle i cenionych twórców. Inauguracją projektu będzie pętla na podstawie opowiadania Marka Chłaski, widowisko łączące teatr dramatyczny z muzyką rockową.
9: Alan Woźniak, Konińskie Centrum Kultury. Nowy cykl teatralny Konińskiego Centrum Kultury, czyli Scenę Konin, rozpocznie spektakl Pętla na motywach opowiadania Marka Chłaski. Scena Konin to nowy cykl teatralny, w którym będziemy proponować nieco ambitniejsze, nieco ciekawsze propozycje, takie zmuszające do myślenia często, teatralne, których w Koninie czasami po prostu brakuje. Już 17 października na godzinę 19 zapraszamy na spektakl Pętla w wykonaniu aktorów łódzkich scen teatralnych oraz zespołu muzycznego Normaci, ponieważ będzie to połączenie i teatru, i czegoś, co zostało nazwane rock operą, rock blues operą, właśnie w wykonaniu zespołu Normalsi. Pętla opowiada o uzależnieniu, Pętla zmusza do myślenia, tak jak już wspomniałem. Będzie to opowieść o człowieku, który jest uzależniony, który zmaga się z własnymi słabościami i który ponosi konsekwencje własnych wyborów. Będzie to też próba odpowiedzenia na pytanie o nadzieję i o siłę i o możliwość ocalenia. 17 października, godzina 19, duża scena Końskiego Centrum Kultury. Bilety na stronie kckonin.pl oraz w kasie KCK.
1: Ale jesień w KCK to nie tylko teatr, to też okazja do zanurzenia się w nostalgii i melancholii.
10: Dorota Gabska, Konińskie Centrum Kultury. Jesień w Koninie zapachnie w tym roku nostalgią i dźwiękami fado. 25 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury zabrzmi wyjątkowa gala fado w wykonaniu Marty Pereira de Costa i jej gości. Tej jesieni będzie to jedyna okazja, by poczuć magię Lizbony w sercu Konina. Będzie przecudownie, przepięknie, z rytmami takimi, które porwą Państwa w ten nostalgiczny wieczór do tańca. Gala Fado to trzy wielkie postacie w jednym projekcie. Przewodzi mu wirtuoska gitary portugalskiej. Marta, rzuciwszy wyzwanie światu od zawsze zdominowanemu przez mężczyzn, olśniewa swą sztuką cały glob. Jej koncerty możemy oglądać i podziwiać od Brazylii po Senegal, od Stanów Zjednoczonych po Tunezję i tym razem w Polsce. W jesiennej polskiej trasie towarzyszyć będzie Marcie dwoje znakomitych wokalistów, a koncert odbywa się w ramach projektu Siesta w drodze. Prowadzącym oraz dyrektorem Siesty w drodze jest Marcin Gdryński, radiowiec, autor, kompozytor tekstów, fotograf, ale także współorganizator Siesta Festival w Gdańsku. Marcin Kodryński zawsze towarzyszy swoim artystom w trasie, będzie również w Koninie i będzie to okazja, by spotkać się nie tylko z artystami, ale również z Marcinem Kodryńskim. Siesta w drodze, Gala Fado, Marta Pereira, de Costa i przyjaciele na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury 25 października o godzinie 19. Bilety w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz online. Bardzo gorąco Państwa zapraszam. Tej jesieni będzie się działo w rytmie fado.
1: Jak twierdzą pracownicy Konińskiego Centrum Kultury, nigdy wcześniej żaden z koncertów fado, jakie prezentowali, nie miał w sobie takiej palety barw i tak zmiennej dramaturgii. Nie opowiadał też tylu historii. Warto więc przyjść i zobaczyć to wszystko na własne oczy.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Na deski Konińskiego Centrum Kultury powraca efektowne widowisko taneczne Wyspa w wykonaniu setki tancerzy zespołu Top Dance. KCK wybiega też w przyszłość i już zaprasza na wyjątkowy muzyczny salon poezji połączony z góralskim kolędowaniem.
11: Olga Marcinkowska, Konińskie Centrum Kultury. Młodzi tancerze z Konińskiego Centrum Kultury ponownie zabiorą publiczność Konina w niezwykłą podróż na tajemniczą wyspę, której mieszkańcy od pokoleń żyją z dala od reszty świata. To spektakl taneczny zespołu Top Dance, gdzie zobaczymy ponad 120 tancerzy na jednej scenie. Mieliśmy okazję obejrzeć ją wiosną, teraz ponownie wyspa wraca na deski Konińskiego Centrum Kultury. To opowieść o spotkaniu z nieznanym, sile wspólnoty, o miłości i odwadze. Ta historia zostanie opowiedziana tańcem, muzyką i scenografią inspirowaną odległymi kulturami. Troszeczkę też bajkami, baśniami. W widowisku nie zabraknie muzyki kolumbijskiej, brazylijskiej i afrykańskiej. Kto chce się przenieść w ten wspaniały świat? Zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury. Szkoły i nauczycieli 22 i 23 października na godzinę 9 i 11, a mieszkańców zainteresowanych tym wspaniałym wydarzeniem zapraszamy 24 października na godzinę 18 do Konińskiego Centrum Kultury. Bilety do nabycia w kasie Konińskiego Centrum Kultury oraz online. Serdecznie zapraszamy na tą wspaniałą przygodę i na naszą wspaniałą wyspę. W grudniu salon poezji, ale wyjątkowy, muzyczny. Czyli Góralski Wieczór Kolęd w Konińskim Centrum Kultury. Gościem będzie Staszek Karpiel-Bułecka, artysta, który z pewnością rozgrzeje każde serce swoją energią. Będzie to wieczór pełen charyzmatycznych opowieści, kolęd, pastorałek, wspólnego śpiewania kto przybędzie, na pewno nie będzie żałował. Ten przedświąteczny czas będzie należał do góralskich kolęd. Będzie to wyjątkowe wydarzenie. Będzie to wydarzenie, będzie to połączenie pięknych melodii z głęboko zakorzenioną tradycją góralską, świetnie opowiedzianą, trochę dowcipnie, trochę żywiołowo. To jest wydarzenie, którego nie można przegapić. Na ten wyjątkowy salon poezji zapraszamy Państwa już 13 grudnia. 13 grudnia na godzinę 18 na dużą scenę Konińskiego Centrum Kultury. Staszek, Karpiel-Bułecka i kolędy. Bilety do nabycia w Konińskim Centrum Kultury oraz online na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Jak to mówi Staszek, na szczęście, na zdrowie, na te Boże Narodzenie.
1: Zachęcamy, by się zaopatrzyć w bilety, aby móc czy to podziwiać utalentowanych młodych tancerzy, czy też wkręcić się w grudniowy nastrój. W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
12: Chciałbym, żeby to się sprawdziło, chciałbym, żeby to było uruchomione. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są... Wiadomo, że no ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie. Natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, komunikacja, a potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu pod domem nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść i tak to będzie wyglądać. Mamy po 20... Ile mamy przystanków? 19-20 przystanków mamy na, także na Turek. Na chwilę obecną to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie, bo w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany, tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do pana marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów dalekobieżnych. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim Turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwsza taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa dla podróżnych. Bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest były dworzec tej stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół, tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem do tego, będzie do tego nowego dworca.
1: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju. Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
0: Pan z ministerstwa. Zapraszamy pan.
13: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu, jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
14: Szanowni państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim, jutrzejsze w Koninie, to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
15: Szanowni państwo, Konwent Wójtów i Burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
16: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszymy. Będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnych prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję państwu.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Natura.
17: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Historia Poznania. Poznań, stolica naszego województwa, jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim, powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy. W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad 100 lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu Powstanie Wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze 10 lat Poznań intensywnie się rozwijał. 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II wojny światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Stare miasto zostało spalone. Zdewastowano kościoły Śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200% średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowano tu prawie 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia. Czytamy o tym na www.poznań.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Cudze chwalimy, swego nie znamy. To zdanie bardzo często możemy sobie przypisać, gdy zachwycamy się wszystkim tym, co obce czy dalekie. Aby ten trend odwrócić, warto wybrać się i docenić to, co lokalne, jak na przykład Muzeum Okręgowe w Koninie na terenie dawnych Gosławic. Mnie, a także Państwa, oprowadzi przemiła przewodnik.
18: Nazywam się Monika Marciniak i na co dzień pracuję w Muzeum Okręgowym w Gosławicach.
1: Cześć Moniko, przyjechałem tutaj do muzeum, żebyśmy troszeczkę poopowiadali o eksponatach, jakie się tutaj znajdują, o tym, co mogą zobaczyć turyści odwiedzający nasz region. Pierwsza sala, do jakiej weszliśmy i widzę, że jest tu coś nowego, japonistyka.
18: Tak, po pierwsze znajdujemy się w budynku klasycystycznego Spichlerza, który no, mieści się w tej muzealnej zabudowie i zazwyczaj właśnie od niego zwiedzający zaczynają swoją trasę, tutaj marszrutę po naszym muzeum. Jesteśmy na jednej z sal ekspozycyjnych, tutaj przeważnie znajdują swoje miejsce wystawy czasowe. W tym momencie jest tu wystawa Podróż po Japonii, która przyjechała do nas z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. My mamy taką bardzo fajną współpracę dwuletnią już aż z tym muzeum i co roku wypożyczamy od nich część ich ekspozycji i pokazujemy mieszkańcom Konina, także również oni mają szansę zapoznać się z tą wschodnią kulturą. Nie muszą podróżować ani do Japonii, ani do Krakowa, gdzie to znajdują się największe zbiory właśnie takiej sztuki związanej z Japonią w Polsce. My wypożyczamy te zbiory przy okazji pikników, które organizujemy. Jest to piknik Hanami, który ma już też kilkuletnią tradycję w naszym muzeum. Postanowiliśmy otworzyć się na taką tematykę też ze względu na to, że w naszym ogrodzie kwitną dwie piękne sakury, wiśnie ozdobne, które no, były takim impulsem, żeby zrobić coś więcej w związku z tym, ponieważ one budziły bardzo duży podziw wśród zwiedzających, no i oczywiście wśród nas. I chcieliśmy je troszkę wypromować, ale też stały się one takim przyczynkiem do tego, żeby w tym terminie ich kwitnienia się spotykać.
1: No, zwłaszcza, że temat kultury Japonii jest ostatnimi czasy bardzo popularny i ludzie się w nim bardzo interesują. Ale ja się tak zapytam, co ile mniej więcej zmieniają się w tej sali te wystawy czasowe?
18: Na ogół nasze wystawy czasowe trwają 3-4 miesiące, więc we wszystkich salach tych czasowych te zmiany są cykliczne. Mniej więcej właśnie taki czas przeznaczamy na jedną ekspozycję.
1: Teraz znajdujemy się w sali, która najbardziej kojarzy mi się z waszym muzeum, czyli spotykamy słonika leśnego.
18: Tak, słoń leśny to w zasadzie nasza maskotka. Ona zawsze wzbudza najwięcej emocji, zwłaszcza wśród dzieci, ale nie tylko, ponieważ no i makieta, która odzwierciedla wygląd słonia, taki najbardziej prawdopodobny wygląd słonia leśnego, jest przedstawiona w skali 1:1 oraz też no, kości słonia leśnego, które znajdują się tutaj w piaskownicy muzealnej, robią takie bardzo imponujące wrażenie. Warto podkreślić to, że jest to jeden z najbardziej kompletnych szkieletów, które można zobaczyć w muzeach w ogóle, więc myślę, że naprawdę fajnie do nas przyjechać i zapoznać się z tym kawałkiem historii, tym bardziej, że słonie leśne 100 tysięcy lat temu żyły nie tylko w naszym regionie, ale w regionie, w zasadzie na obszarze całej Europy i częściowo Azji, więc gdzieś można się w wyobraźni przenieść do tych prehistorycznych czasów i wyobrazić sobie, jak ten świat kiedyś wyglądał.
1: No tak, możemy polecieć wyobraźnią tak daleko, że wyobrazić sobie, jak to by było, gdyby one żyły do dzisiaj. Przecież jest nasz tutaj rodzimy słoń leśny, większy od mamuta popularnego skądinąd, to również z bajek.
18: Tak, mamut jest szczególnie popularny, również dzięki bajce Epoka Lodowcowa. Też wielu zwiedzających, kiedy przyjeżdża do naszego muzeum, już od progu mówi, to gdzie jest ten słynny mamut. Także nie chodzi o mamuta, chodzi o słonia leśnego. Natomiast kości mamuta również posiadamy w naszych zbiorach. Zaraz tam pójdziemy, piętro wyżej. Znajdują się kości innych wielkich roślinożerców, którzy żyli na tych terenach dawno temu. Mamut był dalekim kuzynem słonia leśnego, jednak no, czasowo trochę się nie odnaleźli. Jak tytuł bajki również wskazuje, po prostu mamuty żyły wtedy, kiedy była epoka lodowcowa, dlatego potrzebowały tego gęstego futra. Natomiast kiedy żyły tutaj słonie leśne, ten nasz klimat wyglądał trochę inaczej. Było cieplej, były to tereny tak gęsto zalesione, więc ten słoń swobodnie się tu odnajdywał.
1: Były wcześniej czy później od mamutu?
18: Jak wskazuje tutaj później, tak. Tak, mamuty żyły nieco wcześniej, przed słoniami leśnymi. Natomiast jak tutaj można sobie zaobserwować na takiej fajnej grafice, możemy sprawdzić, jak wyglądali praprzodkowie słoni i słoni leśnych, no bo słoń leśny jest przodkiem tych słoni, które obecnie występują przecież na ziemi. Zawsze największe zdziwienie wzbudza tutaj ta protoplasta rodu Eritherium. Jest to pierwszy gatunek, z którego wyewoluował później słoń. I jak widzimy, ma on rozmiar niedużego pieska, tudzież takiej malutkiej świnki. I właśnie to przypomina ten przodek słoni leśnych. Wiemy, jak zginął nasz słoń leśny, ponieważ jak wiemy, słonie są zwierzętami roślinożernymi. Ten nasz słoń wędrował sobie po lasach w poszukiwaniu jedzenia i niestety trafił na taki teren dosyć grząski, bagienny, w którym zaczął się topić. No, dzieła dokonało jeszcze drzewo, które się na niego przewróciło, więc niestety ten nasz słoń się utopił. Była to śmierć może trochę tragiczna, ale dzięki temu, że on ugrzązł w takim podłożu, te jego kości zakonserwowały się i przetrwały do dzisiejszych czasów w tak doskonałym stanie i dlatego możemy się wiele, wiele z nich nauczyć i dowiedzieć.
1: A jak znaleziono te kości?
18: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, ponieważ te kości zostały odnalezione w latach 80. na odkrywce węgla brunatnego Jóźwin. Zupełnie przez przypadek, jak wiemy, na tych odkrywkach pracują wielkie maszyny, które są kierowane przez ludzi. I jeden z górników właśnie, który pracował na takiej maszynie, zauważył, że z ziemi, w której pracuje, wystają wielkie, wielkie kości. Od razu zrozumiał, że to nie mogą być kości, które należą do jakiegoś zwierzęcia, które żyje współcześnie, ponieważ ich rozmiar wskazywał właśnie na coś zupełnie innego, dlatego postanowił wstrzymać tę pracę. I to była bardzo cenna inicjatywa, ponieważ dzięki temu od razu zaczęły być tam prowadzone prace archeologiczne tutaj archeologów z naszego muzeum. Te kości zostały wydobyte, pojechały później do Warszawy, gdzie zostały przebadane i wtedy właśnie stwierdzono, że należą one do słonia leśnego, który żył 100 tysięcy lat temu. Ja myślę, że to była też fajna przygoda dla tych górników, którzy uczestniczyli w tych pracach. My mamy zdjęcia, które przypominają o tym wydarzeniu i na jednym z takich fajniejszych zdjęć możemy zobaczyć jednego górnika, który na swoim ramieniu niesie kość ramieniową słonia leśnego właśnie.
19: O właśnie, dokładnie to zdjęcie, tak.
18: Tak, bo kilka lat temu Mariusz Harmasz robił taką akcję Czarny Szlak Słonia Leśnego, gdzie wytyczał ścieżkę rowerową i też te zdjęcia po raz kolejny wypłynęły przy okazji tej akcji. Nawet wtedy odbyła się taka inicjatywa, czyli poszukiwanie tego górnika i na portalu lm.pl właśnie było wrzucone to zdjęcie i odezwała się wnuczka tego pana, więc my tego górnika znaleźliśmy, się z nim spotkaliśmy.
19: Jak wspominał?
18: No, z takim dużym sentymentem, tak, tak mówił właśnie, że to była niesamowita przygoda dla nich brać udział w takim wydarzeniu.
19: Kiedy słoń wrócił tutaj na wasze ekspozycje?
18: Z Warszawy? Ja nie wiem dokładnie, ale nie trwało to długo. Chodziło o zakonserwowanie, zabezpieczenie tych kości. On wrócił na ekspozycję jeszcze w czasach, kiedy ten spichlerz nie był oddany do użytku tutaj muzealnikom. Dopiero prace remontowe w

0: złapać za trąbę, ale są tutaj kolejne kości. Co może nam pani o nich powiedzieć?
1: Tak, tutaj właśnie znajdują się kości, jak wspominałam, piętro niżej, kolejnych wielkich roślinożerców, którzy żyli w naszym regionie wiele lat temu. Widzimy tu nosorożca, widzimy tego upragnionego mamuta, którego możemy tutaj podziwiać, na przykład ciosy, które się zachowały w bardzo dobrym stanie, czy czaszkę o takiej specyficznej budowie. Ta czaszka jest spneumatyzowana, czyli zbudowana z wielu komór wypełnionych powietrzem. Tak samo jest zbudowana zresztą czaszka słonia leśnego. Widzimy tutaj również kości żubra pierwotnego, czyli przodka naszych żubrów, które są chronione, ale również kości tura, czyli zwierzęcia, które jeszcze było pod ochroną również. Tutaj polscy królowie próbowali zapoczątkować taką inicjatywę, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, że ten gatunek jest zagrożony. No i założyli coś w rodzaju takich pierwszych rezerwatów przyrody, aby tego tura chronić. Niestety to się nie powiodło, ponieważ tury zaraziły się chorobą od krów hodowlanych. No i ten gatunek również nie przetrwał do dzisiejszych czasów. To, co też fajne, to makieta, którą można podziwiać z zupełnie innej perspektywy, czyli od góry. Tutaj warto wspomnieć o tym, że my musieliśmy ten budynek specjalnie przystosować do tego, aby ta makieta się tutaj znalazła. I te dwa piętra są ze sobą połączone w taki sposób, aby faktycznie można było tego słonia podziwiać w pełnej okazałości. Znajdujemy się na wystawie By czas nie zaćmił i nie pamięć i jest to wystawa poświęcona górnictwu. My również tutaj współpracujemy z górnikami. Wiadomo, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o te kopalnie. Prawdopodobnie tutaj ten przemysł przestanie funkcjonować w naszym regionie. Także już od wielu lat na płaszczyźnie tego porozumienia i tej współpracy buduje się taką ekspozycję, ale również chroni się pamiątki dotyczące tego górnictwa, tak aby ta pamięć przetrwała tutaj w naszym regionie, bo przecież pamiętajmy o tym, że ten region tutaj na tym wielkim przemyśle faktycznie się wybudował. I dlatego mamy tutaj zgromadzone przeróżne pamiątki, takie i sentymentalne, takie jak czako, kufle piwne, mundur galowy, ale również brykiet, sól, ponieważ kopalnia to nie tylko węgiel, ale również kopalnia w Kłodawie, gdzie wydobywa się sól. I mamy taką bardzo fajną makietę, na której możemy zobaczyć, jak taka kopalnia węgla odkrywkowego działa i jak funkcjonuje. Ta makieta jest interaktywna, jest ona zaopatrzona w wiele takich lampek LED-owych i korzystając tutaj z tego prostego mechanizmu możemy włączać światła na kolejnych koparkach czy też na tych naciągach i opowiadamy zwiedzającym, czy to dzieciom, czy dorosłym, w jakiej kolejności te koparki pracują, o tym, że najpierw oczywiście wydobywa się ten nakład, później węgiel, gdzie jest on transportowany i co się dzieje później z taką odkrywką, kiedy cały węgiel zostanie wydobyty.
0: Wyobrażam sobie, że to musi budzić wielkie zainteresowanie wśród dzieci.
1: Tak, tak. Dzieci mają w ogóle mnóstwo pytań na ten temat. Chociażby, a co z tymi domkami, które tam widać, a co później z takim dołem, a czy znowu buduje się domki, a co się dzieje z tym węglem, gdzie on później się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko w ogóle, co interaktywne, gdzie zapala się jakaś lampka i gaśnie, to też pomaga skoncentrować się dzieciom i budzi ich zainteresowanie.
0: Co jest niesamowite, że padliście na pomysł, aby to górnictwo już tutaj uwiecznić, bo coś, co nam się wydaje jakby taką nierozłączną częścią tego regionu, faktycznie powoli staje się prawdopodobnie dla naszych dzieci, czy już w ogóle dla wnucząt, będzie jedynie jakąś historią, o której być może wyczytają w jakichś książkach albo nauczą się właśnie tutaj od was.
1: Tak, ta inicjatywa jest już w ogóle wieloletnia. Ja tutaj pracuję 6 lat i ta wystawa już tu była, kiedy ja przyszłam do pracy. Natomiast myślę, że to jest zadanie muzeum właśnie, dbać o to dziedzictwo i wyłapywać te momenty, kiedy coś jeszcze jest łatwo dostępnego i można to zabezpieczyć,

0: czekać na ten moment, kiedy faktycznie tego materialnego dziedzictwa po czymś już nie będzie. Więc jest taka rola muzealników i my też prowadzimy takie zbiory, zabezpieczamy wszystkie rzeczy związane z PRL-em, ponieważ i właśnie pójdziemy teraz na taką wystawę, która z tym PRL-em jest ściśle związana. Znajdujemy się na wystawie Lampy PRL. To jest wystawa, która jest pokłosiem naszych takich bardzo bogatych zbiorów działu techniki, gdzie głównie mamy lampy, ale takie lampy nawet antyczne, gliniane, największe są zbiory lamp naftowych. Jednak udało nam się zgromadzić taki bardzo pokaźny zbiór również tych lamp z okresu PRL-u i to spowodowało, że postanowiliśmy je zaprezentować tutaj w takim muzealnym anturażu. Bardzo w tę inicjatywę zaangażowali się mieszkańcy Konina i muzealnicy, ponieważ te lampy pokazane są w takim kontekście mieszkalnym. Odtworzyliśmy w ogóle również takie mieszkanie PRL-owskie i te wszystkie rzeczy, które się tu znajdują, to no między innymi są nasze zbiory, ale też dary od mieszkańców. Po prostu rozpoczęliśmy taką akcję i Koninianie bardzo się zaangażowali i faktycznie te pamiątki po swoich rodzicach czy dziadkach do nas przynoszą. My postanowiliśmy kontynuować to zadanie i chcemy w ogóle takie zbiory PRL-owskie zgromadzić, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Jeszcze teraz bardzo dużo tych przedmiotów można znaleźć, a już za chwilę tak, to ulegnie zniszczeniu, bo wiele osób też likwidując takie mieszkania po dalszej rodzinie po prostu te pamiątki wyrzuca na śmietnik.
1: A teraz wartość tych przedmiotów z czasów PRL-u bardzo rośnie, więc zachęcamy do tego, by nie wyrzucać, co najwyżej można sprzedać.
0: Tak, tak. No jest taka moda teraz na ten design PRL-owski, prawda, który, no on jest bardzo, bardzo dobry. My w latach 90., kiedy ten nasz kraj tak się otworzył na ten zachód, my się trochę zachłysnęliśmy tym wszystkim, co przychodziło do nas z zewnątrz, a o tym, co nasze, myśleliśmy z takim dystansem, no bo w pewien sposób było nam to narzucone, nie mogliśmy wcześniej dokonywać jakichś większych wyborów, więc to nam się kojarzyło z wszystkim tym negatywnym, co te czasy za sobą niosły. Natomiast teraz, jak już się nasyciliśmy tego rynku i tak dalej, to zrozumieliśmy, że ten design, który wtedy został wypracowany w Polsce, on był naprawdę bardzo dobry. Te meble były dobrej jakości, były funkcjonalne i bardzo często były po prostu bardzo ładne.
1: Szczególnie kuchnie, które tutaj fragment widzimy, ten design nawet takich przedmiotów, jak to jakieś wazy i misy, one były takie ciepłe, właśnie ozdobione jakimiś kwiatami, jakimiś wzorami. To nie był ten taki modny, chłodny, skandynawski klimat.
0: Tak, tak. Teraz w modzie jest również minimalizm, gdzieś tam po drugiej tej stronie tej huśtawki. No natomiast to wszystko tutaj, takie rodzime, było takie przytulne, ciepłe, domowe, więc no myślę też, że my takim sentymentem z perspektywy czasu darzymy ten okres, jednak przypominamy sobie też o tym, co było wtedy fajne. No i co? Tak naprawdę to były rzeczy dobrej jakości w porównaniu do tego, co się dzieje teraz. Można kupić wszystko tanio, ale z lichych materiałów i te rzeczy po prostu ulegają zniszczeniu i nawet nie da ich się naprawić, albo naprawa jest na przykład nieopłacalna, bo przewyższa wartość danego przedmiotu. Więc tak, no dostrzegamy te walory, prawda? I sięgamy chętniej po te rzeczy i takie odnowione meble, na przykład PRL-owskie, to ich ceny naprawdę są bardzo, bardzo wysokie teraz.
1: Również sprzęt mamy tutaj, prasownicę, chociażby jestem przekonany, że gdybyśmy ją włączyli, to by nadal działała. Jak wiele osób jeszcze do dzisiaj korzysta z pralki Frani, którą mamy tutaj ładnie namalowaną na ścianie.
0: Jest, pralka Frania jest namalowana, to jest maglownica. Ja w ogóle pierwszy raz się spotkałam z maglownicą tutaj, z taką domową maglownicą tutaj w muzeum, też budzi ona bardzo duże zainteresowanie. Ale mamy też na wystawie słynną rybę.
1: Tak, szklana rybka.
0: I proszę nie wyrzucać ryb, proszę przynosić je do muzeum, ponieważ zbieramy. No oczywiście lampy są tutaj bohaterem tej wystawy. I tak, zwiedzający przychodzą i wspominają o tym, że jakieś tam lampy pamiętają z domów babci, ale też pojawia się dużo takich głosów, jaka piękna lampa, chciałabym mieć coś takiego w domu. Znajdziemy też tu słynną lampkę biurkową Tukana ze składanym dziobem, która w swoich czasach była prawdziwym hitem. Ostatnia wystawa, również czasowa, na terenie Spichlerza, to Kody przestrzeni, malarstwo Janusza Rafała Głowackiego. Jest to artysta, który ma bardzo bogaty dorobek, zarówno malarstwo figuratywne, jednak my na wystawie pokazujemy tą część abstrakcyjną. Myślę, że warto zaznaczyć, że Głowacki prowadzi takie niemal naukowe, matematyczne badania nad malarstwem. On wykorzystuje do tworzenia tych obrazów własnoręcznie zaprojektowane cyrkle. Jeśli się przyjrzymy płaszczyzny płótna, to zobaczymy, że są one tak bardzo dokładnie wykonane za pomocą takich pojedynczych dotknięć pędzla bardzo, bardzo niewielkiej, bardzo niewielkiego pędzla, czyli takie drobne kropki, które składają się na całość tych wzorów, właśnie również geometrycznych.
1: W tej sali chyba również znajdowały się czasami jakieś wystawy inne niż ta, o której wspomniałaś. Kojarzy mi się kiedyś wystawa fotografii przyrodniczych. Też wykorzystujecie ją właśnie w inne sposoby?
0: Tak, ponieważ całe to piętro, na którym obecnie znajduje się wystawa Kody przestrzeni i lampy PRL, to są dwie sale wystaw czasowych. Czyli tak jak rozmawialiśmy na parterze, zmieniamy tu ekspozycję co 3-4 miesiące. Zapraszamy naszą publiczność na zupełnie inne wystawy.
1: Czyli rozumiem, że te meble też znikną?
0: Tak, tak, do końca sierpnia jeszcze tylko oglądamy lampy PRL, a później pojawi się tam, myślę, że mogę już to powiedzieć, na całym piętrze będziemy prezentować zdjęcia Ryszarda Furmanka. Jeszcze za ogrodzeniem widzimy budynek starej gorzelni, za ogrodzeniem, ale już własność Muzeum Okręgowego w Koninie. Na pewno ten budynek zostanie wyremontowany i włączony tutaj w obszar naszego terenu do udostępnionego zwiedzającym. Również ten nasz duży, piękny ogród się tak fajnie domknie i stworzy tutaj już taką zwartą całość.
1: No, sposobów pewnie. Wykorzystacie to jako po prostu kolejny budynek, w którym będą się znajdowały różne ekspozycje, czy jednak skupicie się na tym, żeby on oddawał klimat właśnie tej starej gorzelni?
0: No myślę, że nie będzie tam takiej ekspozycji poświęconej gorzelni, raczej będzie on pełnił taką funkcję jak inne nasze budynki, czyli będą się na niego składać to takie sale, które są potrzebne w muzealnictwie, sale wystawowe, może edukacyjne, magazyny, to są nasze potrzeby. Wychodząc ze Spichlerza i kierując się w stronę kolejnych budynków, mijamy również skansen maszyn górniczych. To również jest część takiej pamiątkowej ekspozycji po odkrywkach węgla brunatnego. Widzimy tutaj wielkie maszyny, które są u nas po prostu na emeryturze. To może jeszcze kilka słów o ogrodzie, ponieważ przechodzimy przez nasz ogród, który w ogóle jest dla wielu gości celem samym w sobie. I wiele osób przychodzi tu tylko po to, żeby pospacerować po ogrodzie i podziwiać pięknie kwitnące rośliny. Nasz ogród jest zaprojektowany w stylu romantycznym, czyli nie docinamy niczego, nie prowadzimy tego w geometrycznych kształtach. Jest zaaranżowany w taki sposób, żeby naśladować to, jak naturalnie wyglądają rośliny. Jednak powiedzmy sobie szczerze, takie prowadzenie ogrodu kosztuje wiele, wiele pracy. Jest on też zaprojektowany z użyciem takich notatek Izabeli Czartoryskiej, która była wielką propagatorką tutaj takiego stylu ogrodnictwa w Polsce. Napisała ona również książkę na ten temat i ta książka również posłużyła tutaj projektantom przy planowaniu tej przestrzeni zielonej.
1: Od kiedy ten ogród można podziwiać?
0: W zasadzie no ogród jako sam w sobie jest dostępny cały czas. Natomiast najpiękniejszy...
2: Bardziej mi chodzi, kiedy powstał.
0: Kiedy powstał? On był budowany od początku, kiedy muzeum powstało. W zasadzie muzeum ma ponad 50 lat, natomiast jego początki sięgają Malińca i w zasadzie takiej izby pamiątkowej. Kiedy natomiast zostało ono przeniesione tutaj, no to ta przestrzeń automatycznie od razu zaczęła być aranżowana. Ja czasem widzę takie zdjęcia z początków tej bytności muzeum w tym miejscu, to faktycznie no nie ma tutaj praktycznie nic. Także jest to wielka, wielka praca naszej pani ogrodnik, pani Tamary.
1: I dochodzimy do zamku.
0: Tak.
1: Czy to taki troszeczkę creme de la creme tego muzeum?
0: W zasadzie to my mamy tutaj kilka takich hitów, więc trudno stwierdzić, co jest tym najważniejszym, czy eksponatem, czy miejscem, no bo jest słoń leśny, jest średniowieczny zamek, ale na przykład jest również unikatowa kolekcja biżuterii, unikatowa kolekcja oświetlenia, więc naprawdę no, my nie myślimy w ten sposób, że coś jest tutaj, czy coś stanowi najważniejszą część zbiorów, czy miejsca. Ta uwaga nasza rozkłada się porówno na całą przestrzeń i wszystkie zbiory.
1: Co można o tym zamku powiedzieć?
0: Tak, jest to zamek, jak już wspomniałam, średniowieczny. Ta sama fundacja, co kościół, który mijamy wchodząc w ogóle do muzeum, czyli fundacja Andrzeja Łaskarzyca. Andrzej Łaskarzyc jest w ogóle bardzo ciekawą postacią historyczną. Był on biskupem, ale również dyplomatą. Pracował dla królowej Jadwigi, dla królów polskich. Miał duże osiągnięcia na przykład w traktacjach z krzyżakami. I jak mówimy dzisiaj na takie osoby, można powiedzieć, że zrobił karierę międzynarodową, ponieważ był osobą znaną nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym, że był osobą inteligentną, pracowitą, dorobił się on dużego majątku i mimo, że w późniejszym czasie na stałe mieszkał w Poznaniu, a pochodził z Gosławic. Zaznaczmy, że Gosławice stosunkowo niedawno zostały przyłączone do granic Konina, a tak naprawdę to była zupełnie samodzielna i odrębna miejscowość. I jako, że Łaskarzyc z tych Gosławic pochodził, darzył zapewne wielkim sentymentem swoje rodzinne strony, postanowił sobie wybudować tutaj dom. I ten zamek to jest właśnie taki dom tego biskupa Andrzeja Łaskarzyca. Później odziedziczył go bratanek Łaskarzyca, nieco go rozbudował, otoczył murami. Zresztą on tutaj od początku był w takim dobrym obronnym punkcie, bo otoczony był bagnami, więc on też takie miał dosyć ważną funkcję strategiczną na takiej mapie wojennej kraju. Znajdujemy się w zamku. Tutaj w zasadzie mamy kilka ekspozycji stałych, natomiast galerię wykorzystujemy też po to, aby pokazywać wystawy czasowe i właśnie teraz można u nas podziwiać wystawę Rafała Olbińskiego. Prawie 100 prac tego bardzo znanego artysty również wzbudza bardzo duże zainteresowanie, także polecamy uwadze zwiedzających tą ekspozycję. Natomiast to, co można tutaj zobaczyć poza wystawą czasową, to wystawa archeologiczna pokazująca zbiory z naszego regionu, będące efektem badań archeologicznych, również gabinet numizmatów, wystawa judaika, historia miasta, biżuteria, o której kilkukrotnie wspominałam, i stała wystawa działu techniki, czyli historia oświetlenia. Poza tym można w naszym muzeum zobaczyć jeszcze skansen etnograficzny, który odzwierciedla to, jak wyglądała dawna wieś w Polsce. Możemy tam zobaczyć obiekty translokowane, czyli budynki, które zostały przeniesione. Chałupa, wiatrak, stodoła, kuźnia, piec chlebowy. Ponadto znajduje się tutaj dworek, który jest zrekonstruowanym dworkiem, oryginalnie mieszczącym się pod kołem. Na dworku ekspozycja pokazuje to, jak mieszkało się w tego typu miejscach, czyli nie zobaczymy tam gablot, a w zasadzie urządzony dom, który można podziwiać.
1: Mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo atrakcji. Zapraszamy do muzeum. We wakacje czy w rok szkolny, również poza tym, co jest jakby stałe, dzieją się tutaj również wiele kulturowych spotkań, imprez, więc zapraszamy, żeby śledzić social media.
0: Tak, naszą stronę na Facebooku, ale również naszą stronę internetową www.muzeum.com.pl. Bardzo prosty adres.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i Wyspie Katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Centrum Szyfrów Enigma opowiada nieznaną historię sukcesu polskich matematyków. Upowszechnia ją i osadza w historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie. Prowadzi zajęcia edukacyjne i kulturowo-naukowe, animujące społeczną aktywność w centrum miasta. Centrum Szyfrów Enigma jest marką Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Miejskiej Instytucji Kultury. Zgodnie z jej hasłem Prawdziwa historia – wyzwanie dla umysłu, na multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji opowiada historię złamania przez polskich kryptologów Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny Enigma. Centrum chce nieustannie upowszechniać i popularyzować tę nieznaną historię, bo wkład polskich matematyków w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej jest nadal słabo znany lub zupełnie zapomniany. Centrum Szyfrów Enigma to druga w Poznaniu po Bramie Poznania instytucja wykorzystująca w swoich działaniach interpretację dziedzictwa. W pełni czerpie z tego, że ekspozycja poświęcona poznańskim kryptologom znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w okresie międzywojennym stał budynek poznańskiej filii Biura Szyfrów, zatrudniającej Rejewskiego, Zygalskiego i Różyckiego. Pokazując dzieje zwycięstwa ludzkiego umysłu nad maszyną służącą podbojowi świata przez nazizm, uczy i promuje wartości centrum. Takie jak otwarty umysł, praca zespołowa, wspólny wysiłek, odwaga i wytrwałość w dążeniu do najtrudniejszych nawet celów. Centrum Szyfrów Enigma nie tylko oddaje honor wybitnym polskim kryptologom. Opowiada także o historii utajnienia informacji w przestrzeni dziejów oraz o rozwoju świata komputerów i informatyki, będącego konsekwencją pracy nad deszyfrażem wrogich informacji w czasie II wojny światowej. Tę fascynującą opowieść Centrum prezentuje za pomocą multimediów i aranżacji scenograficznej, a także wykorzystując pamiątki po kryptologach. Centrum Szyfrów Enigma jest placówką dostępną i otwartą, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi i osób starszych. Ekspozycja jest dostosowana do potrzeb każdej z tych grup. Centrum chce wzbogacać ofertę kulturalną i turystyczną Śródmieścia Poznania. Służyć temu mają wydarzenia edukacyjne, naukowe i kulturalne, organizowane we współpracy ze śródmiejskimi społecznikami, uczelniami, innymi placówkami muzealnymi i organizacjami społecznymi. Podobny cel ma także stale rozwijana Mediateka, autonomiczna część CSE, gromadząca i udostępniająca zbiory na temat kryptologów, ale również ulicy Święty Marcin i najbliższej okolicy. Czytamy o tym na www.csenigma.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe numer 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz numer 5, Poznań-Gnieźno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów, od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. Przez stulecia zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu swarzędzkiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze swarzędzkie targi meblowe, natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego swarzędzki cech stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Swarzędz był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami swarzędzkich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Honorowi obywatele Konina. Józef Kowalski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 11 maja 1922 roku. Józef Kowalski, burmistrz miasta od 21 grudnia 1918 roku, a następnie od 14 kwietnia 1919 roku, wybrany ponownie w wyborach do Rady Miejskiej, przeprowadzonych zgodnie z dekretem dnia 4 lutego 1919 roku, złożył rezygnację w dniu 22 czerwca 1920 roku. Dwa lata później został honorowym obywatelem Konina.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konienianina. Gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim. Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na wschód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 74 km kwadratowe. Gminę charakteryzuje szybka dynamika zmian. Wielkopolska tradycja dobrego gospodarowania to wrażenie, które trafnie oddaje charakter gminy Kleszczewo. Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują prawie 89% jej powierzchni, jednak nie tylko to ją charakteryzuje. Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju, posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Droga ekspresowa S5, autostrada A2 i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej. Woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja. Potencjał gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji. Gmina może się również poszczycić zabytkami architektonicznymi. Warto wspomnieć chociażby kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, w którym to odnajdziemy słynącą z łask figurę Matki Boskiej. Świątynia należy do najstarszych cegielnych kościołów w Wielkopolsce. Gmina Kleszczewo cechuje dbałość o środowisko naturalne. Bardzo duże nakłady zostały poniesione w ostatnich latach, szczególnie na ochronę powietrza, jak również oczyszczanie ścieków i usuwanie odpadów stałych. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej. Powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km kwadratowych, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km, od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób, To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole, dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sząpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie, dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy, dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku, dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warskie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko trzy gminy, Grabów, Świnice Warskie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na cztery powiaty: Kolski, Koniński, Słupecki i Turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.